energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion

0: wszędzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostań.

0: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
1: Post.
0: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?

0: od samego rana najlepszy na świecie nastrój robi Ale Farben i RMF Max. 16 po 6 na zegarach.
1: No i kochani, przeglądamy internet, żebyście mieli fajną dostawę ciekawostek i beki od rana. No i tak, słuchajcie, no u nas gorąco, ale w innych częściach świata zgoła inaczej. I tak na przykład w Nowej Zelandii, no tam są śnieżyce. I sytuacja jest dramatyczna. Niektóre miejscowości są sparaliżowane, drogi zablokowane.
0: Mogę coś powiedzieć?
1: Tak.
0: Ale im dobrze.
2: No. Matko Boska. Ale w ogóle dajcie spokój. W takie upały jeszcze odśnieżać?

0: To jest właśnie bardzo dobry numer, dlatego go słyszycie w poranku RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Avicii oczywiście, tylko chciałem dodać.
4: Dobrze, że dodałeś.
5: Wstawaj, nie udawaj, wracamy, słuchajcie, nad Bałtyk, bo tam się działy rzeczy niezwykłe. Bartłomiej Kubkowski, przypomnijmy, przepłynął przez Bałtyk, wpław ze Szwecji.
4: Jeszcze raz brawo.
5: Tak jest, no i pierwsze co zjadł, już wiemy co to było, pierwsze co zjadł po przepłynięciu tego Bałtyku, przypomnijmy, grubo ponad 50 godzin, to był kotlet mielony i ogórek małosolny.
4: I to jest faktycznie tak, że jesteś tym, co jesz, bo jak przepłyniesz Bałtyk, to możesz się poczuć jak taki solidny ogórek małosolny.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Ale że co, że zielony?
4: Siny.
5: Tak, zielony. Słony też przy okazji.
4: Ja też byłem zielony, jak wyszedłem z Bałtyku.

0: papa, piła papa, pi. 6:40, topik Becky G, sorry papi. I my przy okazji też dzisiaj bawimy się razem z wami, bo to jest najlepsza poranna ekipa RMF Max, czyli wy, moi drodzy.
1: Także mordeczki, trzeba dokończyć zdanie, ale bym se dzisiaj...
2: No to tak. Ja muszę pomyśleć, co ja bym se dzisiaj... Nie wiem, na przykład ja bym se dzisiaj nie przyszła do pracy. Ale wymyśliłam to, tak naprawdę chcę tutaj bardzo być.
1: Ja bym se zjadł arbuza.
0: Ja bym se dzisiaj poleżał po prostu.
2: No to dajcie znać, co wy byście sobie dzisiaj zrobili. Messenger RMF Max, tutaj nagrywacie głosóweczki. Zwłaszcza jak to jest wasz pierwszy raz, zapraszamy, są fajne nagrody. Przytulamy tutaj na antenie, nagrywajcie się śmiało.
1: I niech wszyscy się dowiedzą i zróbmy taki katalog różnych pomysłów dla tych, co się nudzą. RMF Max. Reklama.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
2: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Filet z kurczaka 42% taniej, 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 25,99.
6: Godziny niskich cen. Tylko od poniedziałku do piątku, między 17 a 19 w Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Zaoszczędź na wakacje i zapłać tylko połowę za nową Toyotę Aygo X lub Yaris. W kredycie 50/50, a resztę zgodnie z warunkami finansowania. Odwiedź Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleje Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Nie przegap tej okazji. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za czwarty najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
9: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
10: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

0: Do mycia zębów i do wbijania parawanu Moistman w RMF Max na 11 minut przed godziną 7 w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateusz.
0: Co tam cię świeży, Mateusz? Każdy się mordeczki. Może pomylić.
3: Właśnie, ciężko pracujemy nad tym, żebyśmy mieli dobry humor od samego rana i spytaliśmy was, zrobiliśmy zabawę, żebyście dokończyli zdanie. Ale bym se dzisiaj.
4: I na przykład Monia by se dzisiaj.
5: Ja to bym sobie dzisiaj poleżała pod palmami z moim misiem.
4: No tylko średnio się przytulać, nie? Bo i tak będzie za gorąco.
6: Ja bym dzisiaj rzucił robotę.
0: O!
4: Paweł!
0: Można się zainspirować.
4: Paweł, bo mamy głosówkę od Agi.
5: Zwolniłabym tych pracowników, co mnie tak męczą.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Taki jest ambaras, żeby dwoje chciało na nas.
0: Dogadajcie się tam jakoś.
3: Dobrego dnia, mordeczki.
4: Ale spokojnie, my tutaj zostajemy. Tak, Fukaj, Liwka, chcę więcej. 10 minut do 7, to jest RMF Max.
7: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: No i po co jechać na Narodowy? Macie specjalnie dla was koncert do Weekenda w domu. Blinding Lights, 5 przed 7.
1: No i przede wszystkim u nas nie jest gorąco, nie ma tłumów, a jeszcze zmieści się Flash, bardzo proszę.
0: I wodę możecie zabrać ze sobą.
2: To wszystko dla was. Sport, pogoda.
3: Max. Flash. Flash. Reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
8: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
10: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
10: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
11: Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czarnowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a ty ciesz się tym, co najważniejsze – obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czarnowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
12: Trwa wielka wyprzedaż w Obi. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
13: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na Diamentowej Lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.

0: Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
1: Tylko u nas, tylko w RMF Max sprawdzone świeże informacje w skrócie. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. No i zaczynamy od doniesień z Kujawsko-Pomorskiego. Trwa dogaszanie wieczornego pożaru parku handlowego przy ulicy Kossaka w Bydgoszczy. Ogień pojawił się po godzinie 23. Nikt nie ucierpiał, a przyczyny wciąż nie są znane.
0: Słuchacie RMF Max.
1: A my wracamy teraz do głośnej afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Audyt zlecony przez władze stolicy wykazał dziesiątki nieprawidłowości. Przypomnijmy, Dawid Kacprzyk, młody lekarz bez specjalizacji, były radny KO w ubiegłym roku zarobił tam ponad 1 600 000 złotych. Co w takim razie wykazała kontrola?
2: Funkcja koordynatora SOR-u, którą pełnił Dawid Kacprzyk, formalnie w ogóle nie istniała, choć wypłacano za nią wynagrodzenie. Dodatkowo szpital z jednym, których zakres w dużej części się pokrywał. W praktyce placówka wielokrotnie płaciła za to samo.
1: Tyle od Michała Krasonia. Tymczasem Polska zmaga się z ekstremalnymi upałami. Dziś ponownie na termometrach okolice 38 stopni. To bardzo niebezpieczna pogoda. Szpitalne oddziały ratunkowe mają teraz co robić. Przejmują nawet o 30% więcej zgłoszeń.
3: Najczęstsze problemy to odwodnienie i związane z nim nadciśnienie i osłabienie. Natalia Miller z SOR-u radzi, żeby zwracać uwagę przede wszystkim na osoby starsze, które trafiają na ten oddział najczęściej.
4: Jeżeli mamy jakąś osobę starszą, czy to sąsiadkę, pamiętajmy o babci, o dziadkach, zaglądajmy do nich, bo czasami naprawdę parę godzin wystarczy, aby mocno się zdrowie pogorszyło tej osoby.
1: W Szpitalu Uniwersytetu Medycznego w Warszawie był Michał Dobrołowicz. A dziś od Dolnego Śląska aż po Warmię i Mazury może zagrzmieć. Miejscami spadnie do 45 litrów deszczu na metr kwadratowy, a wiatr rozpędzi się do 100 km na godzinę. Lokalnie spadnie też grad, a ostrzeżenia wygasną o godzinie 10 jutro. Więcej pogodowych doniesień tuż po sporcie, na który oczywiście zapraszam już teraz, a z kolejną dawką treści wracamy punktualnie o 8. W pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy Górnik Zabrze uległ węgierskiej ekipie Ferencvaros 0-1. Było kilka okazji, ale niestety ostatecznie wicemistrzowie Polski przegrali.
5: Dla mnie, jak oddamy 5 strzałów, musi coś z tego wpadnąć do tej bramki, ale chłopacy trochę podejmowali złe decyzje, przekładali si to na drugą nogę i często jest to najłatwiejsze rozwiązanie, to najlepsze.
1: Mówił po meczu Michał Gaszparik, trener Górnika. Za tydzień w Zabrzu trójkolorowi będą odrabiać stratę. Z boisk przenosimy się teraz na korty, bo w turnieju ATP w Montrealu Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy, pokonując Chilijczyka Alejandro Tabilo 6-4, 7-6. No, pogoda dziś będzie bardzo niestabilna w całym kraju. Mogą pojawić się burze miejscami, może zagrzmieć, może popadać, może silniej powiać. Jeśli chodzi o termometry, one będą wskazywały wciąż bardzo wysokie wartości, choć nie wszędzie, bo nad morzem 25 stopni, więc trochę takiej ulgi od ukropu. 27 to Szczecin, 28 Poznań, no ale już Warszawa, na przykład 32 kreski, Katowice podobnie i 35 Kraków, najwięcej 38 w Rzeszowie.
6: No, próbowaliście może, jak jest duża temperatura na termometrze, to może wystarczy tylko tak obrócić do góry nami.
7: Tak, to podobno pomaga, wtedy wszystko spada tak naprawdę, więc spróbujcie sami, no.
8: My w RMF Max, niezależnie od tego, ile na waszym termometrze, robimy bardzo przyjemny letni upał hitami na maksa. Michiko już teraz, za chwilę Black Eyed Peas, a my, no co, jesteśmy, zostajemy.

0: Black Eyed Peas to kawałek Shut Up. Jest 9 minut po godzinie 7, a my mamy dla was najlepsze informacje.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Zbadano Polaków, słuchajcie, pod kątem lodów.
0: I co, i wyszło, że kolana strzelają, nie?
3: Nie no, sprawdzono to, jakie lody lubimy jeść najbardziej i wyszło z tego badania, że śmietankowe, truskawkowe, takie klasyki, to są w ogóle lody dla dziadersów.
0: No.
3: Królują tak, no. Smaki Dubaj i smak matcha.
4: Aha, no pewnie, nie, bo teraz lody się nie mogą nazywać normalnie, tylko się muszą nazywać tak typu szepty miętowej wsi albo orzechowa norka.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: No wiadomo, dubajska matcha o smaku pistacji kręcona na wodzie spod ramenu z Warszawy.

0: Ale buja, bo to oczywiście RMF Max. Jest o 16 minut po godzinie 7. Będziemy was bujać przez cały dzień, więc koniecznie z nami zostańcie.
1: No i teraz bardzo wakacyjny temat, bo wiemy, gdzie jako Polacy jeździmy na wakacje. Góry po raz pierwszy, słuchajcie, od dawna wyprzedziły wakacje. Bałtyk. Sporo więcej rezerwacji właśnie pod Tatrami, także hej.
2: O, panocku. Hej. Ale to spoko, bo gdzie nie pojedziesz, to są te same stoiska z tym samym badziewiem, z tymi maskotkami, ale w górach przynajmniej ciupagi nie budzą podejrzeń, tak jak nad morzem. Max.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: RMF Max znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
1: Nie wierzę!
2: 15 tysięcy złotych!
1: Gratulacje!
3: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak to wykonać.
0: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
6: Wielkie otwarcie sklepu JISK w Bydgoszczy. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu JISK. Centrum Handlowe Rondo, ulica Kruszwicka 1. Promocja trwa do czwartku, 13 sierpnia.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense

0: Aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
1: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
2: Zaprasza Autofrelik. Salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 400 900.
3: W Termach Maltańskich czekają na ciebie lazurowa woda, zjeżdżalnie, konkursy, aquadance.
4: Tak, tak. Od tysięcy lat człowiek zawsze szuka miejsca, by z rodziną radość była. Gdyby u nas były Termy Maltańskie, pewnie ciągle siedziałbym na tej plaży. A ona jest teraz jeszcze większa.
3: Lato w Termach Maltańskich w prehistorycznym stylu. Laba się zaczęła, laba trwa.
5: I po reklamie.

0: poranku RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Mamy Szona Pola w domu,
3: ten
2: widzę.
3: Ten koleś jest nieśmiertelny.
4: Ten gość jest akurat za 15 zł do najęcia. Mówię oczywiście o Mateuce. Ale przy okazji dzisiaj bardzo ważny mecz. Dzisiaj dużo się będzie działo w sporcie. Dzisiaj w Lidze Europy Lech Poznań będzie grać z ekipą z Wysp Owczych. To jest ekipa Klaswik. No i wiecie, przede wszystkim na tym etapie już nie ma słabych drużyn, nie? To umówmy się. Wiadomo, Wysp Owcze zrobiło ogromny progres, ale mam nadzieję, mam nadzieję, że dzisiaj o 19 będzie bardzo gorąco.
2: Dlaczego?
4: I nie chodzi tylko o trybuny, bo jak będą upały, to będzie hydration break. No i mam nadzieję, że wtedy Wyspy Owcze zejdą na tę przerwę, my strzelimy bramkę, a oni się nie skapną.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Na ile się zna na piłce, ma to sens.

0: Ostatni dzień lata, to najlepsze wakacyjne hity. Wiem, że nie, ale Gibbs, Igo, Formani akurat zagrali, więc musiałem powiedzieć, no oni tak nazwali numer, co ja mam do tego, nie?
1: No właśnie,
0: absolutnie nic nie
1: proszę
0: mam do
1: nie
0: tego.
1: Proszę nie straszyć ludzi, to jest RMF Max, to jest Lato na Maxa, no i teraz uwaga. Mamy taką zabawę, bo jak jest Lato na Maxa, to znaczy, że jest super gorąco i pytamy was.
2: O to, że żeście dokończyli zdanie, mordeczki, jest tak gorąco, że...
0: I ekipa, teraz nagraj nam głosówkę na Messenger RMF Max, w szczególności, jeżeli tego jeszcze nigdy nie robiłeś, zobacz, przekonaj się, jakie to jest proste, bo to jest naprawdę easy, nie?
1: No i w szczególności, jeżeli chcesz wygrać fajny wiatrak. Od RMF Max na te wszystkie upały, które jeszcze pewnie przed nami.
0: My spróbujemy, że my pomagamy.
2: Spróbujemy, jest tak gorąco, że...
0: I tutaj jest twoja głosówka, na przykład, że basen musi się wykąpać, nie?
2: Że robisz herbatę po prostu mocząc ją w wodzie.
3: Reklama.
4: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
5: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hop Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
1: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit. Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
5: Zaprasza Autofrelik, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600-400-900.
6: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Twoja rura wydaje niepokojące dźwięki? Uszczelka straciła formę życia, a kolano pod zlewem błaga o litość? Tylko w Emax Bydgoszcz uleczysz swoją instalację sanitarną od ręki. Emax Bydgoszcz. Twój młyn inspiracji.
11: Barbara, łatwa kasa?
12: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
12: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: I po reklamie.

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
0: Jak pierwsza godzina urlopu. Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: najlepsze wakacyjne bęgery. Dokładnie, 13 minut do 8.
1: Kliber, Karola i Mateusz.
2: I słuchajcie, ekipa, robimy razem dobrą robotę. Poprawiamy humor od samego rana wszystkim, całej Polsce, i zapytaliśmy was, żebyście dokończyli zdanie: jest tak gorąco, że...
3: No i absolutnie zalaliście nas odpowiedziami o kurach, słuchajcie, tak. Że kury znoszą jajecznicę, więc ja...
0: Albo jajka na twardo jeszcze, tak, też były jajka na twardo.
3: Ja myślę, że to musi być prawda w takim razie. Chyba sprawdźcie swoje kury.
0: Muszę sprawdzić swoje
3: może
0: kury.
3: Może śniadanie już jest gotowe.
0: Sprawdźcie jajecznicę. A wy koniecznie sprawdźcie głosówkę od Dagmary.
4: Jest tak gorąco, że nawet suchy szampon sobie nie radzi.
0: O, to jest teraz wrzący szampon. I mamy jeszcze głosówkę od Madzi, do której leci wiatrak.
5: Yes! Jest tak gorąco, że ryby w morzu pocą się.
2: To tak, ale nie w Bałtyku, bo jest tak gorąco, że w Bałtyku to dopiero ściągają szalik.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max. To jest nowość RMF Max.

0: Słuchajcie, można tańczyć od samego rana, nikt nie zabrania robić tego przed 8. Dua Lipa w RMF Max.
1: Ale dzisiaj jednocześnie uwaga, bo dzisiaj temperatura na termometrach ma przekroczyć poziom męskiej gorączki.
0: O nie.
1: Ma być więcej niż 36 i 7. Także,
0: ciężko to będzie nam znieść.
2: A tymczasem wszystkie szczególnie cenne informacje, mądre i dobre, potrzebne już za moment we fleszu.
1: I za 5 minut dokładnie, bo jest 7:55.
3: Reklama. Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko-plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
4: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Od środy do niedzieli 1 plus 1 gratis. Masło ekstra łowickie 200 gramów 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch z aplikacją lub kartą. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% tłuszczu UHT 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z aplikacją lub kartą. Twój market. Zawsze po drodze.
5: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
6: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
7: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Godziny niskich cen. Tylko od poniedziałku do piątku, między 17 a 19 w Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Zaoszczędź na wakacje i zapłać tylko połowę za nową Toyotę Aygo X lub Yaris. W kredycie 50/50, a resztę zgodnie z warunkami finansowania. Odwiedź Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleje Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Nie przegap tej okazji.

0: do środy. Mleko UHT łaciate, litr złoty 99. Przy zakupie 6 z Delikartą, limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,29. W Delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Licencjat magister inżynier. Studiuj w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Fizjoterapia, pielęgniarstwo, logistyka, energetyka, informatyka. Jedyny w regionie marketing cyfrowy, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia bez progów punktowych. Kadra najlepszych specjalistów. Międzynarodowe możliwości rozwoju. Rekrutacja trwa. Zarejestruj się online. Sprawdź na bsw.edu.pl.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: I po reklamie.

0: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak noc w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
5: Jest 8 w RMF Max, jest garść najświeższych, sprawdzonych informacji w skrócie. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. No i niestety najnowszym raportem z dróg otwieramy to wydanie Flesza, bo w tej chwili utkniecie w korkach na Krajowej 50 na Mazowszu. To jest odcinek Kołbiele-Gmińsk Mazowiecki. W pobliżu miejscowości Rudno doszło do tragicznego wypadku. Osobówka wypadła z jezdni, wprowadzono ruch wahadłowy.
4: Słuchacie RMF Max.
5: Tym żyją kierowcy w kraju. Średnio za litr oleju napędowego w Polsce płacimy już ponad 8,20 zł. Za litr 95 trzeba dać około 7,55 zł. Na stacjach benzynowych wciąż drogo. Rząd analizuje możliwość ponownego, częściowego wznowienia pakietu CPN. Premier Donald Tusk czeka jednak na ruch prezydenta USA. Donald Trump nie wykluczył, że w ciągu 48 godzin cieśnina Ormus zostanie odblokowana.
6: Te ceny paliw na świecie w związku z tym, ale minimalnie, ale spadają. Trzeci dzień z rzędu, więc poczekajmy jeszcze te 48 godzin. Ja dzisiaj z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach przynajmniej częściowego zastosowania, może nie w pełni CPN, ale decyzji, no, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji, o czym już mówiłem.
5: Podkreślał premier Donald Tusk. Od początku roku aż 90 razy pociągi zignorowały czerwone światło. Urząd Transportu Kolejowego przedstawił niepokojące dane. Przedstawiciele maszynistów skarżą się, że mają więcej obowiązków, a to może wpływać na skupienie na trasie.
7: Na przykład niedawno wprowadzony został tak zwany elektroniczny rozkaz pisemny.
8: W tym rozkazie pisemnym są wpisywane wszelkie ograniczenia od rozkładu jazdy, wskazywane miejsca niebezpieczne. Kiedyś to były drukowane rozkazy, które dyżurny ruchu odczytywał maszyniści, on miał czas się z tym zapoznać.
7: Tłumaczy prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, Leszek Miętek.
5: Na tematem zajął się Igor Skrzypek. No i to wszystko na teraz z kolejną dawką treści. Oczywiście wracamy do Was punktualnie o 9:00, natomiast czas teraz na informacje ze świata sportu. Tuż potem prognoza pogody. Hubert Hurkacz ma powód do świętowania. Nasz tenisista popisał się w turnieju ATP rozgrywanym w Montrealu, pokonując Alejandro Tabilo 6-4, 7-6 i tym samym zapewniając sobie awans do trzeciej rundy.
9: Był to bardzo zacięty mecz, też Alejandro Tabilo prowadził dwa razy z przełamaniem i w pierwszym, i w drugim secie, więc tym bardziej się cieszę, że zwyciężyłem w dwóch setach.
5: Był Hubert Hurkacz. Za burtą turnieju WTA 1000 w Toronto z kolei Magda Linet przegrała z Amerykanką Iwoną Jowicz 3-6, 5-7. No i teraz jeszcze zmieniamy dyscyplinę. Piłkarze Górnika Zabrze pokonani w Budapeszcie w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Europy przegrali z Ferencvarosem 0-1. Słuchajcie, no dziś natura serwuje nam cały pakiet emocji. Najpierw tropiki, później spektakularne wyładowania. Niestety dziś może zagrzmieć w wielu miejscach kraju. Uważajcie na siebie. Do 25 stopni dziś nad morzem, więc no całkiem przyjemnie, znośnie, ale już na przykład w Warszawie 32 kreski, podobnie będzie w Katowicach. 35 stopni zobaczymy w Krakowie, no i najwięcej 38 kresek zanotuje Rzeszów. A jutro już trochę lepiej, 26 stopni, ale też słonecznie.
4: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
10: Max.
4: Hity na Maxa.
10: To jest Max.
11: 3 minuty są już po godzinie 8. Jeżeli mieliście do pracy na godzinę 8, to złe informacje mamy dla was. Jeżeli jeszcze nie weszliście, oczywiście.
12: Można zdążyć jeszcze na 9.
11: Oho,
12: to jest dobra przykład. Informacja.
11: Jedziemy z wami, ciśniemy bekę.
12: Dzień
11: na
12: dobry.
11: Tym polega ten poranek. Karolina Kowalska,
12: Mateusz Marek
11: i Filip Kliber.
12: Jesteśmy?
11: Buongiorno.

0: Nico, Vince, am I wrong? 8 minut po godzinie 8 w RMF Max.
1: I teraz, kochani, musimy dla was specjalnie ogłosić nowy program Bonus Plus.
2: Bonus Plus to jest program dla każdego Polaka, każdego słuchacza, słuchajcie. Mamy w tym programie i w tym momencie do rozdania 15 tysięcy złotych.
0: To program, który nagradza wysyłających.
1: I ty możesz do niego dołączyć.
2: No bo każdy może.
0: Wyślij za 3,69 SMS-a o treści Max, żeby wejść do gry o 15 tysięcy złotych.
1: Ale jak wyślesz teraz, to dołączysz do programu Bonus Plus i tylko nasz program teraz mnoży twoje szanse razy 600.
2: Wow. Wejdź na rmfmax.pl i kliknij w ten taki wielki złoty baner.
0: U nas może skorzystać każdy. Każdy ma takie same szanse.
1: Ale tylko przez 10 minut od tego momentu.
2: Kasa de Palma. Wejdź na rmfmax.pl albo wyślij teraz SMS z hasłem Max na 7327.
1: Do zgarnięcia 15 tysięcy złotych.

0: Dla tych wszystkich, którzy potrzebują rozruszać biodra o poranku. Inna i Morenito, 18 minut po godzinie 8.
1: Nowe prawo, słuchajcie, będzie na wsi. To prawo ma chronić mieszkańców wsi właśnie przed...
2: pretensjami.
1: Przed miejskimi pretensjami. Krótko mówiąc, jak się kupuje dom na wsi, to trzeba będzie u notariusza potwierdzić, że wiemy, z czym mieszkanie na wsi będzie się wiązało.
2: No, ciekawe, czy jak taki notariusz przyjdzie na spotkanie, to będzie miał ze sobą taki klaser próbek.
1: No, na przykład?
2: Na przykład próbki obornika, nie? Żeby miał, no.
1: Albo próbki na przykład...

0: dzwonów kościelnych.
1: No i obowiązkowo nagrane dźwięki kombajnu o 23 i pianie koguta o 5 rano. Ale i tak na polskiej wsi oczywiście jest najlepiej. Pozdro dla wszystkich.
2: Reklama.
3: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
4: Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czarnowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a ty ciesz się tym, co najważniejsze, obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czarnowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
5: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mektul 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Ale patrz!
7: Ale co?
6: Ale niskie ceny!
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Mamo, one latają wszędzie!
12: I mogą usiąść nawet na tobie.
13: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę.
14: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpaklarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
15: Wielkie otwarcie sklepu Lisk w Bydgoszczy. Z tej okazji dodatkowy rabat 25% na wszystko przy zakupie minimum dwóch dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Lisk. Centrum Handlowe Rondo, ulica Kruszwicka 1. Promocja trwa do czwartku 13 sierpnia.
16: Szukasz nowego Seata lub Kupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Kupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Kupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Kupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
17: Castorama!
18: Teoria
19: i praktyka.
18: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
19: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Marian, okazja jest.
21: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
20: Ale to mega okazja w Media Expert.
21: A nie, no to już wróciłem.
22: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem

0: Wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: I po reklamie.

0: Lato bez tego numeru, no to nie mogłoby się w ogóle zadziać. Avicii w RMF Max o 8:30.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateusz.
3: No i kochani, wiemy, że o tej porze są różne śniadaniowe rozkminki, trudne wybory, dlatego nasze pytanie o śniadanie dzisiaj. I jest już z nami Ada Borek z kabaretu Nowaki, którą na pewno kojarzycie.
4: Siemano Ada. Ada, posłuchaj, są dwie ostatnie rzeczy w lodówce, nie? I co wybierasz? Śledzie czy taki mało pewny jogurt?
5: Ja bardzo chętnie z niepewnym jogurtem wymieszam śledzie.
3: O nie,
5: i
3: nie, nie!
0: Nasza dziewczyna.
4: Bardzo dobrze.
5: Jest
4: znaczy,
5: to taki dzień. Jeśli jest to taki dzień jak dziś, to z radością, bo zaraz wychodzę do ludzi.
4: Ale to bardzo dobrze. Bo przede wszystkim dbasz o ekologię, nie marnujesz jedzenia. Super.
5: Nie marnowanie jedzenia.
0: Słuchajcie, to jak wchodzimy gwiazdą do lodówki, to teraz wejdziemy też wam. A co? A co? Z wami też się przecież przyjaźnimy przede wszystkim. Pytanie, co wy macie w lodówce, co macie na śniadanie? Dajcie znać na Messengerze RMF Max.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.

0: Już dajemy najlepsze hity na świecie. Shakira z nami w RMF Max, 21 minut przed godziną 9. No i pytamy was.
1: Pytamy was o to, co jecie na śniadanie, a właściwie pytanie brzmi:
2: co Polacy jedzą w pracy?
1: Posłuchajcie, co je Ania.
3: Ja światło mam w lodówce, dlatego dzisiaj jestem na kupnej sałatce na śniadanie w pracy.
1: No i widzisz, jeżeli masz dzisiaj kupną sałatkę w pracy, to to przy okazji możesz się poczuć jak Ania.
0: To prawda.
2: I feel you, bro.
1: I feel you. A za to co ma Tomek?
4: Niestety u mnie na śniadanie sucha kanapka z suchą wędliną i wszystko na sucho. Łe.
1: Ale to Tomek, to rzeczy się trzyma w lodówce, a nie na fotelu pasażera w samochodzie. RMF Max,
2: RMF Max. Smacznego, tak czy siak, wszystkim.
0: Uwielbiamy was. Reklama.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: Markecie. Najwyższa jakość polskiego mięsa, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Od środy do piątku soczyste podudzie z kurczaka jedynie 6,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa bez kości to tylko 11,99 za kilogram. I pamiętaj, po polskie mięso tylko do Twojego Marketu.
1: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
2: O, mechanik idzie.
3: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
4: Mbank nie da Ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. Mbank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie. Tak brzmi lato na maksa.
7: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Wszyscy ci, którzy chcą być na bieżąco z nowościami, słuchają RMF Max, słuchają Wstawaj, Nie Udawaj i dzięki temu wiedzą, co w branży muzycznej piszczy. Swedish House Mafia, Lee Kelly, Happiness is so sad na 9 przed 9.
1: Wstawaj, nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Spokojnie, spokojnie, nie przegapiliście? Jest i zaraz będzie kolejny odcinek waszego nowego, ulubionego wakacyjnego serialu.
4: Pierwszy radiowy serial o miłości.
5: Miłość jest krótkowzroczna.
4: Jessica i Patryk biorą udział w miłosnym quizie wiedzy. Pytanie jest, kim był Henryk Sienkiewicz?
3: No coś kojarzę, to jest skrzyżowanie koło mojego domu. No to on chyba, nie wiem, wynalazł tę ulicę czy coś?
4: Nie sądziliśmy, że w tym pytaniu można się pogubić, ale czy nasza para znalazła się właśnie na miłosnym zakręcie?
6: Szczerze? Zabujałem się w niej od razu. Ja serio, ja kocham takie inteligencyjne kobitki, nie?
4: Kochani, to będzie prawdziwy potop.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.

0: Robin Schulz, Barbs, kawałek Better Times na 5 minut przed godziną 9. To są najważniejsze informacje, w sensie te we fleszu.
1: Że będą.
0: Że będą. O, to chciałem. Dobrze, że jesteś Matełko, bo ty powiesz, że one będą.
1: Wytłumaczę. Jeszcze raz, spokojnie. Będzie flesz, sport i pogoda.
0: Już za chwilę w RMF Max.
2: Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.

0: Store. Kup jedno duże opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis. A tylko z aplikacją Delikatna Szynka Wieprzowa Bez Kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Twój biznes się rozwija. Czas, żeby rozwijał się również Twój sposób zarządzania. Nie potrzebujesz kolejnego dyplomu, potrzebujesz kompetencji do podejmowania lepszych decyzji. MBA Wyższej Szkoły Gospodarki to praktyczny program dla liderów biznesu i ochrony zdrowia. Praktycy, metoda struktogram oraz 4 międzynarodowe certyfikaty pomagają rozwijać przywództwo i skuteczne zarządzanie. Wybierz MBA Biznes lub MBA dla kadr medycznych. Rozwijaj swoją przewagę. Sprawdź na mbabyt.pl.
3: Gratis paki w Aldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Tylko w środę mleko łaciate UHT 3,2% litr. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Wedel delicje szampańskie 294 gramy. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia.

0: 1,49 za kilogram. Tak, polska marchew młoda, tylko 1,49 za kilogram. A arbuz ze skrzyni, jedynie 1,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Godziny niskich cen. Tylko od poniedziałku do piątku, między 17 a 19 w Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Zaoszczędź na wakacje i zapłać tylko połowę za nową Toyotę Aygo X lub Yaris w kredycie 50/50, a resztę zgodnie z warunkami finansowania. Odwiedź Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleje Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Nie przegap tej okazji.
2: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
3: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, tu kupuję. Także online.
4: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: I po reklamie.
6: Tak brzmi lato na maksa.
7: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
8: Tomek Urbański, witam i zapraszam na Flash o 9 na antenie RMF Max. Ceny na stacjach paliw biją rekordy. Diesel jest najdroższy w historii, a benzyna kosztuje najwięcej od początku roku.
9: Olej napędowy drożeje najszybciej. Średnio w kraju kosztuje już 8,22 zł. Benzyna także bije tegoroczne rekordy. Za litr 95 kierowcy płacą średnio 7,55 zł. Najtaniej jest na Pomorzu. Najdrożej tankują kierowcy w województwie kujawsko-pomorskim. Eksperci nie wykluczają kolejnych podwyżek, a premier mówił wczoraj, że rząd cały czas zastanawia się nad wprowadzeniem rozwiązań, które mogłyby obniżyć ceny na stacjach.
8: Tyle Michał Krasoń.
10: Słuchacie RMF Max.
8: Zbieramy dla Was najnowsze informacje o wielkim pożarze, do którego minionej nocy doszło przy ulicy Kossaka na bydgoskim Szwederowie. Palił się pasaż handlowy. Jak podają strażacy, doszczętnie spłonęła apteka i drogeria. W akcji uczestniczyło łącznie 21 zastępów. Przyczyny pożaru na razie nie są znane. A teraz aktualne doniesienia od synoptyków. Dziś znowu będzie gorąco. Temperatura w Bydgoszczy i regionie podskoczy do około 30 stopni. A dodatkowo od południa ma obowiązywać ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami i ulewnym deszczem. Jak prognozuje IMGW, prędkość wiatru w porywach wyniesie 90 km na godzinę. A więcej o sytuacji meteo powiemy tuż po flashu. Finiszujemy speedwayem. Drugie miejsce zajęła Polonia we wczorajszym półfinale drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów, które odbyły się na stadionie przysportowej. Najlepszym zawodnikiem naszych był Maksymilian Pawełczak, który zdobył 14 punktów. Zawody wygrała drużyna z Gorzowa. Przed nami jeszcze dwie rundy, a już dzisiaj ligowe emocje w Bydgoszczy, czyli zaległy mecz z Polonią Piła. Początek o 20:30. Teraz to wszystko, a we fleszu za godzinę zajrzymy do Młynu Frotera, gdzie powstało nowe miejsce dla młodych.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Dzisiaj też gorąco, ale mimo wszystko na termometrach pojawią się nieco niższe wartości. Temperatura w Bydgoszczy, a także w pobliskich miejscowościach, takich jak Dąbrowa Chełmińska czy Maksymilianowo, podskoczy do około 30 stopni. Synoptycy na popołudnie zapowiadają załamanie pogody. IMGW ostrzega przed gwałtownymi zjawiskami, to alert drugiego stopnia dotyczący burzy, ulewnego deszczu i silnego wiatru do nawet 90 km na godzinę. Ciśnienie stabilne, a warunki biometeorologiczne nadal są niekorzystne.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Dla tych z oponką, dla tych z deską, dla tych z kółkiem. Dla każdego lato na maksa.
3: Słuchajcie, są 3 minuty po godzinie 9 i może urlop jest fajny, nie? Ale czy byliście kiedyś u nas na TikToku?
4: O, właśnie, to jest pytanie. Czy byliście u nas na TikToku? Bo jeśli nie, to my już tam jesteśmy, już tam na was czekamy z naszą zabawą.
5: A jeśli jesteście w pracy, to też warto zacząć od przerwy.

0: Ariana Grande jeszcze przed pierwszą kawą ewidentnie taka rozmarzona, taka lekko zaspana. No takie bywa życie w czwartkowe przedpołudnie, ale mam nadzieję, że jeżeli u was ta kawa jeszcze nie wjechała, no to wspólnie sobie tę pierwszą kawę wypijemy. Jeżeli będziecie pili drugą, też nie ma problemu. Nieważne, ile kto ma na koncie, wypijemy sobie kawkę wspólnie. Taki jest plan na to dzisiejsze przedpołudnie. Dzień dobry, siemano, cześć. Natalia Kawałek po tej stronie radia. Do 13 zostaję z wami, a teraz startuje Lato na Maxa.
1: Reklama.
2: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Wybierz studia dla siebie. Magisterskie, licencjackie, inżynierskie, podyplomowe. Kilkadziesiąt kierunków i specjalności, w tym prawo i prawo w zarządzaniu, pielęgniarstwo, administracja, filologia angielska, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje, zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
1: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head wykonany ze stali i z regulacją wysokości kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Wielkie otwarcie sklepu JISK w Bydgoszczy. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum dwóch dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu JISK. Centrum Handlowe Rondo, ulica Kruszwicka 1. Promocja trwa do czwartku 13 sierpnia.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit. Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
6: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
7: Bierzemy.
5: Buen provecho.
7: A to co?
6: No, owoce, ale morza.
8: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogada się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej, a woda

0: mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
3: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
4: I po reklamie. RMF Max.
5: RMF Max. Bydgoszcz.

Roxy Węgiel i Miasto w RMF Max. To jest moc, to jest energia, to jest lato na maksa, a w letnich tematach i miejskich tematach to tutaj akurat nas macie i warto nas mieć blisko siebie, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, zerknijcie na swoje telefony. Ja przed momentem dostałam alert RCB, ostrzeżenia, takie średnio przyjemne, oczywiście o wakacyjnych sytuacjach pogodowych, które mogą się zdarzyć. Jakieś burze, jakieś deszcze niespokojne, jakieś takie rzeczy mogą się dzisiaj dziać. Jak to będzie u Was w mieście konkretnie, to za moment sprawdzamy. Dajcie nam jeszcze takich 10 minut mniej więcej, bo musimy potwierdzić parę spraw, parę tematów i ta najnowsza prognoza pogody z alertami aktualnymi pojawi się w Waszych głośnikach. Także zostańcie blisko, a będziecie na bieżąco i będziecie wiedzieli, czy dzisiaj wieczorem warto wychodzić z domu, czy jednak lepiej zostać. RMF Max. RMF Max. A z rzeczy, które warto robić, to warto dać teraz trochę głośniej i dać się porwać temu numerowi. DJ Gorza, Jason Derulo, Melody, Michiko.

0: Alex Warren, cudowny, wyluzowany chłopak z pięknym głosem i wakacyjnym vibe'em. Wszystko się zgadza w tym numerze. Alex Warren i Passenger w RMF Max. Ja mam nadzieję natomiast, że wszystko u Was się będzie zgadzało i to właśnie za naszą sprawą, bo mamy dla Was nawet 15 tysięcy złotych. Taka kasa do zgarnięcia w naszej zabawie. Kasa de Palma, więc od razu mówię, zaglądajcie na rmfmax.pl, tutaj szczegóły znajdziecie i tutaj walczycie o nagrody i tak tylko dam znać, że runda bonusowa rusza właśnie teraz. Każde wasze zgłoszenie teraz pomnożymy razy 588. To jest dużo. Nie wiem, czy będzie jeszcze okazja, żeby dzisiaj pomnożyć wasze zgłoszenia, więc warto korzystać z tego tu i teraz. rmfmax.pl, tutaj szczegóły, tutaj 15 koła na was czeka. RMF Max.
1: Reklama. Szli i wreszcie osiągnęli swój cel. Las. Las Palmas Nagrodas.
2: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
12: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
15: Dzisiaj też gorąco, ale mimo wszystko na termometrach pojawią się nieco niższe wartości. Temperatura w Bydgoszczy, a także w pobliskich miejscowościach, takich jak Dąbrowa Chełmińska czy Maksymilianowo, podskoczy do około 30 stopni. Synoptycy na popołudnie zapowiadają załamanie pogody. IMGW ostrzega przed gwałtownymi zjawiskami. To alert drugiego stopnia dotyczący burzy, ulewnego deszczu i silnego wiatru do nawet 90 km na godzinę. Ciśnienie stabilne, a warunki biometeorologiczne nadal są niekorzystne.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
16: RMF Max.
17: RMF Max Bydgoszcz.

Nie wiem, czy wam też Instagram tak często podpowiada ten konkretny kawałek? To jest Bausa i Magnetic. Myślę, że totalne brzmienie tych wakacji. No nie ma się to zresztą dziwić. Tam są palmy, tam jest słońce, tam jest plaża, taka bryza przy okazji też. Nie za ciepło, nie za zimno, tak idealnie pod urlop. Bausa i Magnetic w RMF Max. A teraz chciałabym wam podrzucić numer, który to wiecie, jest takie trochę R&B, trochę taki step up, taniec zmysłów, trochę takie Zerosy, ale w wydaniu aktualnym i to jakim pięknym. Kid Leroy, Kilani, to

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Rzeka Muzyki 2026 niezmiennie płynie. 9 sierpnia o 19 zapraszamy na koncert Divas. Natalia Szczypuła wykona utwory światowych i polskich gwiazd. Usłyszymy m.in. przeboje Whitney Houston czy Adele. Spotykamy się tradycyjnie na Wyspie Młyńskiej. Zaprasza miasto Bydgoszcz. Natalia Szczypuła. 9 sierpnia, 19, Wyspa Młyńska. Zapraszamy!
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 65 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Godziny niskich cen. Tylko od poniedziałku do piątku, między 17 a 19 w Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Zaoszczędź na wakacje i zapłać tylko połowę za nową Toyotę Aygo X lub Yaris w kredycie 50/50, a resztę zgodnie z warunkami finansowania. Odwiedź Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleje Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Nie przegap tej okazji.
13: Licencjat magister inżynier. Studiuj w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Fizjoterapia, pielęgniarstwo, logistyka, energetyka, informatyka. Jedyny w regionie marketing cyfrowy, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia bez progów punktowych. Kadra najlepszych specjalistów. Międzynarodowe możliwości rozwoju. Rekrutacja trwa. Zarejestruj się online. Sprawdź na bsw.edu.pl.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrokul. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Twoja rura wydaje niepokojące dźwięki? Uszczelka straciła formę życia, a kolano pod zlewem błaga o litość? Tylko w Emax Bydgoszcz uleczysz swoją instalację sanitarną od ręki. Emax Bydgoszcz. Twój młyn inspiracji.
17: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
18: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: I po reklamie.
19: Na zegarach jest już 10 w RMF Max. Czas na najnowszy flash. Tu Tomek Urbański. Witam ponownie. Jeśli wartości na termometrach powyżej 30 stopni to dla Was za dużo, mamy dobrą wiadomość. Piątek przyniesie nam odpoczynek od ekstremalnych upałów.
20: Te temperatury będą już poniżej 30 stopni, one będą w granicach 24-27 i na południu i południowym wschodzie tam będzie cały czas najcieplej.
19: Ochłodzenie będzie jednak chwilowe.
20: Od niedzieli spodziewamy się ponownie wzrostu temperatury, raczej spokojniejszej aury i te temperatury będą ponownie przekraczać 30 stopni.
19: Prognozowała Agnieszka Prasek, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: Słuchacie RMF Max.
19: Dzisiaj rusza budowa linii tramwajowej na Bydgoskie Szwederowo. Nowe torowisko powstanie od Ronda Kujawskiego do ulicy Bielickiej. Prace rozpoczną się od rozbiórek i zabezpieczenia roślinności. Jak zapewniają drogowcy, ten etap nie będzie powodował utrudnień w ruchu. To jedna z największych inwestycji związana z komunikacją miejską w ostatnich latach, która pochłonie ponad 100 milionów złotych. Prace zakończą się za 2 lata. Z kolei na etapie przygotowań jest rozbudowa ulic prowadzących do bydgoskich szpitali. Pomogą środki z Rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Jaki jest plan? We Fleszu o 10:00 Renata Pasiut.
21: Poprawiony ma zostać m.in. dojazd do Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 oraz Szpitala Wojskowego. W planach jest budowa nowego połączenia drogowego przy ulicy Ujejskiego, rozbudowa ulicy Słowiańskiej wraz z miejscami parkingowymi, a także przebudowa fragmentu ulicy Powstania Listopadowego na Osiedlu Leśnym. Obecnie trwa przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej. Inwestycje mają poprawić bezpieczeństwo i usprawnić dojazd do ważnych obiektów medycznych.
19: Informowała nasza reporterka. Jeszcze krótko o sporcie. 3 października rusza siatkarska druga liga. Od tego sezonu w rozgrywkach na tym szczeblu ma rywalizować młodzieżowa drużyna BKS Chemik Bydgoszcz.
22: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
19: Dziś temperatura w Bydgoszczy i regionie dobije do około 30 stopni, ale wszystko wskazuje na to, że to będzie ostatni tak gorący dzień. Jak wynika z najnowszych prognoz IMGW, po południu pojawi się burza, a po niej nastąpi kilkustopniowe ochłodzenie. Już jutro, czyli w piątek, na termometrach pojawią się niższe wartości, około 24 stopni, czyli ciepło, nawet bardzo ciepło, ale już na pewno nie gorąco. Tego dnia ma być pogodnie, czyli słonecznie, już bez gwałtownych zjawisk atmosferycznych.
22: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
23: Pora zamieszać. Pora się w końcu rozbudzić. Jest po 10:00. Być może mieliście jakiś taki lekki spadek energii, ale nad tym popracujemy. Niech ten czwartek się weźmie do życia, no i my się weźmy do życia, nawet w upał. A za narzucanie dobrego tempa na czwartkowe przedpołudnie weźmie się duet, o jakich mało, Axwell i Bon, Whatever Turns You On. Tak wam gramy po 10:00 w RMF Max. Natalia Kawałek, siemano!

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Zalia, Vito Bambino, Igor Herbut, to oni w tym roku odpowiadali za męskie granie orkiestra i kawałek nareszcie za nami w RMF Max. A teraz z jednego bardzo ważnego polskiego festiwalu muzycznego przenosimy się na inny, taki kiełkujący dopiero, ale taki, na którym pojawiają się gwiazdy zagraniczne. Grupa Gorillaz to grupa, przez której słuchanie każdy na pewnym etapie swojego życia z całą pewnością przechodził. No to są ikony, to są po prostu ikony, które w przyszłym tygodniu pojawią się na koncercie w Polsce, a już teraz Gorillaz w RMF Max.

0: Teddy Swims i Mr. Know-It-All, czyli pan, który wie absolutnie wszystko. A teraz Dominika, która jeszcze nie do końca chyba wie, co zrobi ze swoją wygraną i jeszcze chyba nie do końca wierzy, że to faktycznie się wydarzyło.
1: No super, jeszcze to nie dociera do mnie.
0: Dominika wygrała u nas w tym tygodniu 15 tysięcy złotych, a ja powiem więcej, mamy kolejne 15 tysięcy złotych, które z wielką chęcią komuś wręczymy. Jeżeli macie chęć wygrać pieniądze w naszej zabawie Casa de Palma, to już teraz wchodźcie do naszej zabawy. SMS z hasłem MAX wysyłacie na 7327 za 3,69, a szczegóły możecie sprawdzać też na rmfmax.pl. Pamiętajcie, Dominika już wygrała, ale na tym nie kończymy. Kolejne 15 tysięcy złotych czeka na Was. SMS MAX 7327.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2700.

Nie emocji. Od środy do niedzieli 1 plus 1 gratis. Masło ekstra łowickie 200 gramów 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch z aplikacją lub kartą. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% tłuszczu UHT 1 litr. Tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie dwóch z aplikacją lub kartą. Twój

0: zawsze po drodze. Wielkie otwarcie sklepu JISK w Bydgoszczy. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu JISK. Centrum Handlowe Rondo, ulica Kruszwicka 1. Promocja trwa do czwartku 13 sierpnia.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta pianek, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
7: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżać.

0: nowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
2: He's psycho.
1: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
3: Hello?
1: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie. RMF Max.
6: RMF Max. Bydgoszcz.

Summer brzmi jak zachód słońca, ale do zachodu słońca jeszcze sporo czasu, bo dopiero 20:18 zachód słońca się rozpocznie. Temper City, Self-Aware, to usłyszeliście przed momentem w RMF Max. A teraz ode mnie usłyszycie, że szykuje nam się zamieszanie. Nagłówki w internecie krzyczą o tym, że będą dwa nowe święta państwowe. W resorcie kultury trwają prace, ale od razu mówię, nam to w życiu nic nie zmieni, bo chodzi o 15 sierpnia i 2 dzień maja, czyli dni, które de facto w mniejszym lub większym stopniu tak czy siak wolne mamy, po prostu coś tam uporządkują. Nie będziemy mieli dodatkowego dnia wolnego w kalendarzu, także jeżeli mieliście jakąś nadzieję, to niestety. W tym temacie akurat chyba trzeba ją porzucić. Max. Ale nie porzucajcie nadziei, że będziecie mieli na przykład fajny urlop, bo nawet jeżeli jesteście już po tym dłuższym urlopie, to jakiś fajny w przyszłym roku na pewno się trafi.

0: Przemek Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
3: O, mechanik idzie.
4: Mamma mia, el compressor. Facciamo subito, sì?
5: mBank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. A olej beskidzki 4,99 za litrową butelkę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 4 na osobę. Kaufland. The hits
9: play here. Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hot Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
10: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
11: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
12: Góra w dół,

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
5: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
6: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
10: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert dalej
11: masz. I po reklamie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
13: Dziś temperatura w Bydgoszczy i regionie dobije do około 30 stopni, ale wszystko wskazuje na to, że to będzie ostatni tak gorący dzień. Jak wynika z najnowszych prognoz IMGW, po południu pojawi się burza, a po niej nastąpi kilkustopniowe ochłodzenie. Już jutro, czyli w piątek, na termometrach pojawią się niższe wartości, około 24 stopni, czyli ciepło, nawet bardzo ciepło, ale już na pewno nie gorąco. Tego dnia ma być pogodnie, czyli słonecznie, już bez gwałtownych zjawisk atmosferycznych.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
14: RMF Max.
15: RMF Max Bydgoszcz.

I to się nazywa dobry skład. Timbaland, Nelly Furtado i Justin Timberlake, Give It To Me. I to jest numer, który dobrze brzmi, no właśnie, w oryginale, na naszej antenie. Słuchajcie, RMF Max, to jest Lato na Maxa. A ja mam do was pytanie. A w zasadzie zacznę najpierw od historii, bo jadąc wczoraj autobusem, jechał przede mną samochód, na którego tyle widziałam wszystkie trzy formy Charmandera. Charmandera, Charizarda i wiecie, jeszcze tego trzeciego. Wszystkie rozwieszone tak, jakby były taką półką, na której prezentuje się swoje zdobycze, swoje totemy. Jest to rzecz, którą się nieczęsto widzi w samochodach, nieczęsto się takie rzeczy ze sobą ma. I tutaj właśnie jestem ciekawa, co wy nietypowego, jakie dziwne gadżety, ciekawe gadżety, intrygujące gadżety wozicie w swoich samochodach. I tak się składa, że ja w zamian też gadżety wam dam. Nie wiem, czy do samochodu coś znajdziemy, ale może do samochodu też się coś znajdzie. W każdym razie gadżety RMF Max czekają na was. A więc śmiało głosóweczki na Messengera RMF Max i jakie dziwne, ciekawe, intrygujące gadżety wozicie w swoim aucie. Jestem bardzo ciekawa i myślę, że reszta słuchaczy też.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Reklama.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czernowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a ty ciesz się tym, co najważniejsze – obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czernowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
13: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
14: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
16: I po reklamie.
17: Czas na przedpołudniowy flash na antenie RMF Max. Tomek Urbański, witam i zapraszam. Pełne ręce roboty mieli ostatniej nocy strażacy w całym kraju. W sumie interweniowali prawie 600 razy w związku z burzami, które przeszły ostatniej doby nad Polską. Najwięcej zgłoszeń było w województwie łódzkim, mazowieckim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Większość zgłoszeń dotyczyła usuwania powalonych drzew i gałęzi. Dziś także może być niespokojnie. IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami dla przeważającej części kraju z wyłączeniem północnego zachodu i zachodu. Alert RCB dotyczy burz, silnego wiatru i intensywnych opadów deszczu w 14 województwach. Będzie też bardzo gorąco. Ostrzeżenia przed upałami drugiego stopnia obejmują aż 13 województw.
7: Słuchacie RMF Max.
17: Dobra informacja dla pasażerów komunikacji miejskiej. W sobotę zakończą się prace związane z wymianą zwrotnic, krzyżownic oraz szyn na torowisku na rondzie fordońskim. A to oznacza, że przywrócony zostanie ruch tramwajowy na odcinku od tego ronda do węzła Perłowa. Chodzi o linię numer 4, 6 i 8. Linia zastępcza za T8 zostanie zlikwidowana. Do uczniów z kujawsko-pomorskich szkół trafi blisko 3,5 tysiąca kasków ochronnych. Jak zapowiada Komenda Wojewódzka w Bydgoszczy, akcja ich przekazywania rozpocznie się we wrześniu. Mamy wakacje, no i szczyt sezonu weselnego. A skoro wesele, to i odwieczny dylemat. ile włożyć do koperty, żeby nie było ani za mało, ani przesadnie dużo.
0: Zależy od sytuacji. No, talerzyki są drogie, musimy to uwzględnić. No, jeżeli zostaliśmy zaproszeni na wesele, no to najczęściej ktoś chciał nas na tym weselu i pamięta się ten moment, więc moim zdaniem przysłowie tysiak musi być. Ale wiadomo, to jest zależne od różnych czynników i tu trzeba po prostu uwzględnić, czy idzie się na wesele do brata, czy do ciotki, której się nigdy nie widziało na oczy.
18: Do chrześniaka.
0: No to wiadomo, 2000 minimum.
18: A maksimum?
0: Maksimum nie ma takiej liczby jak maksimum.
17: Z 21-letnim Andrzejem rozmawiała Beata Pieczyńska.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
17: Dzisiejsze popołudnie na Kujawach i Pomorzu może być niespokojne. Niższa Justyna przyniesie ze sobą załamanie pogody. W drugiej połowie dnia mogą pojawić się gwałtowne zjawiska, czyli burza, ulewny deszcz i silny wiatr do nawet 90 km na godzinę. Stąd ostrzeżenie drugiego stopnia wydane przez IMGW, które obejmuje Bydgoszcz i powiat. W ciągu najbliższych godzin na termometrach około 30 stopni. Z najnowszych prognoz wynika, że jutro nadejdzie ochłodzenie, w piątek nie więcej niż 24 na skali.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
20: RMF Max. Siemano, witam szanownych słuchaczy po drugiej stronie. Mam nadzieję, że jesteście liczni. Będziemy za chwilę sprawdzali, co tam wozicie w samochodach, ale zanim to się wydarzy... To kilka bęgerów jeszcze wam podrzucimy. Tym konkretnym, który leci teraz, cofniemy się do pięknych mundialowych czasów. Shakira, Burna Boy, Die Die po 11:00.

0: Zastanawiam się, ile czasu musi minąć, żebyśmy do jakiegoś numeru mogli sobie dopisać całą masę nostalgii, fajnych wspomnień, jakichś takich ciepłych myśli. Moving to the Sun to numer z tego roku, to You Girl na antenie RMF Max. I zastanawiam się, czy już we wrześniu na przykład będziemy mogli mówić, ach, to lato 2026 z tym kawałkiem, to było coś. Być może tak faktycznie będzie. Tymczasem za chwilę na antenie RMF Max usłyszycie numer, który, no, moi drodzy, już teraz z całą pewnością wiele takich nostalgicznych przypisów ma. Axel Ingrosso, More Than You Know, to już za moment, więc będzie okazja, żeby puścić wodze nostalgii i pięknych wspomnień. Zostańcie z nami. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
2: Firma Danwood SA zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w Twoim markecie. Najwyższa jakość polskiego mięsa, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Od środy do piątku soczyste podudzie z kurczaka, jedynie 6,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa bez kości to tylko 11,99 za kilogram. I pamiętaj, po polskie mięso tylko do Twojego marketu.
7: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
8: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej. Play.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska. Tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 79. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Filet z kurczaka 42% taniej, 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia, cena przed obniżką 25,99.
12: Marian, okazja jest.
13: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
12: Ale to mega okazja w Media Expert.
13: A nie, no to już wróciłem.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
15: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
16: I po reklamie.
17: Jak najlepsze wspomnienia.
18: Jak buszowanie po lesie.
19: Jak spotkanie.

0: Reklama.
1: Szli, szli i wreszcie osiągnęli swój cel. Las. Las Palmas Nagrodas.
2: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody.
3: Casa de Palma.
2: SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPos. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazje w apce InPos. How good is that?
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrokool. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
11: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
12: Wiadomo, że nie

0: do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr, złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Media Expert, taniej masz. I po reklamie.

0: tu chyba wie, co się dzieje na naszych termometrach. Fire, fire, tak wam gramy w RMF Max. A przy okazji opowiadamy o tym, co tam ciekawego, jakie nietypowe gadżety macie w swoich samochodach. Dominika nagrała taką głosówkę na naszego Messengera.
1: Odnośnie tych dziwnych gadżetów, no to od jakichś 2 tygodni wożę zbieraczkę do jagód. I w zasadzie to jeszcze jej nie użyłam.
0: Spokojnie, nic się nie przejmuj. Jeszcze przyjdzie taki dzień, kiedy cię natchnie, żeby się gdzieś zatrzymać i zacząć te jagody zbierać. Za to trzymam kciuki. Tego życzę Dominice i oczywiście wam wszystkim, którzy marzą o tym, żeby z takim koszykiem albo z taką zbieraczką po prostu wrócić do domu. To się wydarzy, to trzeba afirmować. A przede wszystkim trzeba być na to dobrze przygotowanym. Tak na wszelki wypadek.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Słuchajcie, ekipa, robimy razem dobrą robotę. Poprawiamy humor od samego rana wszystkim, całej Polsce. I zapytaliśmy was, żebyście dokończyli zdanie: jest tak gorąco, że...
3: Jest tak gorąco, że ryby w morzu pocą się.
2: No tak, ale nie w Bałtyku, bo jest tak gorąco, że w Bałtyku to dopiero ściągają szalik.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Akademia Kujawsko-Pomorska zaprasza. Złap dobry vibe na przyszłość. Kierunki ekonomiczne na AKP to twój klucz do sukcesu. Mamy dla ciebie hit. Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes. Nowość tylko u nas. Co zyskasz? Atrakcyjne zniżki i gwarancje zatrudnienia. Ekonomia i inne kierunki czekają właśnie na ciebie. Wejdź na www.akp.bydgoszcz.pl. Nadaj swojej karierze właściwy kierunek i wybierz Akademię Kujawsko-Pomorską.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to w Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
3: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za czwarty najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie-Zdroju. wonderhome.eu.
6: W Bydgoszczy i regionie cały czas jest gorąco, na termometrach około 30 stopni. Zaczyna też obowiązywać ostrzeżenie drugiego stopnia przed gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Lokalnie może występować także grad, zaznacza Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alert ma obowiązywać do północy.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie-Zdroju. wonderhome.eu.
7: RMF Max. RMF Max Bydgoszcz.

To brzmi tak, jakbyśmy już teraz mieli zacząć weekend, ale niestety jeszcze troszeczkę trzeba na to poczekać. Natomiast jesteśmy na dobrej drodze, dobry kierunek obrany, bo mamy już czwartkowe popołudnie. To jest ostatnia, prosta, damy sobie z tym radę, spokojnie. Za chwilę przejmie was Ania z Fiołasem, oni się wami zaopiekują na resztę popołudnia, a ja pięknie się z wami żegnam, pięknie dziękuję za dzisiaj, no i do usłyszenia. Jutro słyszymy się z kolei w kanale nadawczym, więc bądźcie 17:20. Będzie pięknie, będziemy mieli dla was całą masę atrakcji, jak zawsze. Wszystkiego dobrego, dobrego popołudnia przede wszystkim. Trzymajcie się, cześć! I jeszcze bym powiedziała, trzymajcie się ciepło, ale w tę pogodę nie wypada takich rzeczy mówić. Tymczasem gorące numery Ina i Morenito to dla was na tę pogodę.

0: reklama.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Wielkie otwarcie sklepu JISK w Bydgoszczy. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu JISK. Centrum Handlowe Rondo, ulica Kruszwicka 1. Promocja trwa do czwartku, 13 sierpnia.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Zdrowit. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
13: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
14: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
15: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
16: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
10: Zdrowit.
17: I po reklamie.
18: Tomek Urbański, witam i zapraszam na Flash o 13 na antenie RMF Max. Po południowym fleszu mamy ważne informacje dla wypoczywających na Warmii. Sanepid zamknął 3 kąpieliska nad jeziorem Ukiel w Olsztynie, na Słonecznej Polanie oraz przy ulicy Kapitańskiej. Powodem jest zakwit groźnych dla zdrowia sinic. Z kolei turyści, którzy wybierają się dzisiaj w stronę Morskiego Oka, nie będą mogli podjechać tam wozami konnymi. Ma to związek z prognozowaną wysoką temperaturą i bezpieczeństwem zwierząt, o czym poinformowało Stowarzyszenie Przewoźników do Morskiego Oka.
10: Słuchacie RMF Max.
18: Uwaga, najbliższe godziny mogą być niespokojne. Na terenie Bydgoszczy do północy ma obowiązywać ostrzeżenie przed gwałtownymi zjawiskami. Minionej nocy na terenie naszego województwa strażacy w związku z burzami i silnym wiatrem interweniowali po ponad 40 razy. Większość dotyczyła usuwania połamanych drzew i konarów, ale też uszkodzenia dachu czy kominów. We Fleszu o 13 zaglądamy do Młynów Rotera. Jest kolejny powód, by odwiedzić to miejsce. Powstała nowa strefa relaksu zaprojektowana przez młodzież. To efekt projektu Summer Makers Academy, w którym wzięło udział 15 uczniów bydgoskich szkół.
0: Przez 2 tygodnie młodzi uczestnicy poznawali zasady projektowania i wspólnie tworzyli przestrzeń odpowiadającą potrzebom swoich rówieśników. W strefie znalazły się m.in. wygodne pufy, rośliny i nastrojowe oświetlenie. Miejsce ma służyć odpoczynkowi, spotkaniom i rozwijaniu zainteresowań. Przestrzeń została udostępniona na parterze z Pichrza Mącznego i będzie dostępna dla odwiedzających Młyny Rotera przez całe wakacje.
18: Informowała Renata Pasiut. Olimpijczyk, medalista Mistrzostw Świata i Europy Paweł Korzeniowski został ambasadorem tegorocznej edycji Wody Bydgoskiej. Jak już wiecie z naszych fleszy, zawody odbędą się 15 sierpnia. Nadal można zapisać się do udziału w rywalizacji, która będzie się toczyć na 3 dystansach: 650, 1600 i 2800 metrów.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
18: Do północy na terenie Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego ma obowiązywać ostrzeżenie 2 stopnia przed gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Lokalnie możliwy nawet grad, informuje w komunikacie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a na termometrach w okolicach 30 stopni.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
20: Trener personalny na siłowni powiedziałby: jeszcze chwila, dasz radę!
21: Hity na maksa!
22: Ale nie my. My wiemy, że jest lato. Na następne zrobicie formę.
20: Nie. No
22: z nami łapiecie chill popołudniowy w czwartek w RMF Max.
20: To może być też ta wersja wydarzeń.
22: Anka i Fiałas.
23: RMF Max.
20: A mi po prostu chodziło o to, że już zaraz będzie weekend i że wytrzymamy to wszyscy.
22: A to my w tę samą stronę. Chodźcie z nami.
24: Ja się staram.

0: Od razu czuć lato. To Robin Schulz w RMF Max. A jeśli macie urlop dopiero przed sobą, no to jest nowy wakacyjny trend. Ciche wakacje.
1: Ciche wakacje?
0: Ale uwaga, bo można przez to stracić robotę, więc powolutku. Zaraz wam o wszystkim opowiemy. Najpierw
1: ładnie trzymasz
0: jednak,
1: w napięciu, no.
0: Najpierw zadbajmy o to, żeby na te wakacje była kasa. A ona jest u nas w kokosach schowana.
1: Proszę państwa, teraz uruchamiamy guzikiem. Bęk! Od tego momentu mnożymy każde wasze zgłoszenie do naszej zabawy 490 razy. Jak tam się wchodzi? Sprawa jest prosta, nigdzie się nie puka, tylko po prostu wysyła się SMS-a o treści MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em.
0: Teraz każdy MAX razy 490 przez 10 minut. Warto? Na pewno. Dominika we wtorek wyciągnęła 15 tysięcy, a dzisiaj tę kasę możesz wyciągnąć ty.
1: Gdzie jest telefon? To jest najważniejsze. Zlokalizujcie go i wysyłajcie hasło MAX na numer 7327.

0: brzmi lato w RMF Max, Bibi Rexa i Faithless. Ania, czy myślisz, że Dominika dzisiaj jest w pracy?
1: Dominika, która wygrała u nas 15 tysięcy we wtorek?
0: No zastanawiam się, co ona robi, bo ja to chyba wziąłbym wolne do końca tygodnia po takiej wygranej, wiesz?
1: Słuchaj, nie wiem, co ona robi dzisiaj, ale wiem, co zrobi z 15 tysiącami. Jakbyście byli ciekawi.
2: Jestem w trakcie robienia dachu w swoim domu, więc na pewno te pieniądze poświęcę na to.
1: A wy macie jakieś wydatki? Jakby co? Bo jest wciąż 15 tysięcy u nas do wzięcia dzisiaj także.
0: W kokosach czeka taka kasa i nagrody rzeczowe. Bądźcie jak Dominika dwa dni temu. Dziś wy możecie kokosa z naszej palmy strącić. Wystarczy wejść do zabawy. SMS-em za 369 hasło Max wysyłasz na 7327.
1: Tym bardziej, że Dominika mówiła ostatni raz. Już więcej nie gram. I się okazało, że wygrała. Więc teraz może kolej na ciebie. 7327. SMS o treści Max. RMF Max.
3: Reklama. Dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
4: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max. A jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Wielkie otwarcie sklepu JISK w Bydgoszczy. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu JISK. Centrum Handlowe Rondo, ulica Kruszwicka 1. Promocja trwa do czwartku, 13 sierpnia.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
12: I po reklamie. RMF Max.
13: RMF Max Bydgoszcz.

0: Gibbs, Ego for Money w RMF Max. Ostatni dzień lata. Ja aż się boję wymawiać w ogóle tytuł tej piosenki. Trochę bezlitosny, więc lepiej skupmy się na tym, co zrobiliście po raz pierwszy tego lata. Jaki był wasz debiut?
1: Debiut tych wakacji to...
2: Ja zadebiutowałem w górach. Pierwszy raz byłem w sumie na szlaku górskim. No i zdobyłem kościelec z kolegą, także... Myślę, że fajny debiucik.
0: No super, ja w ogóle polecam, bo też miałam okazję być. Wprawdzie tylko raz, ale jest jeszcze trochę wakacji, żebyście wy też mogli to nadrobić.
1: Mati motywuje, ja dzisiaj wdrapałem się na drugie piętro i czuję podobne zmęczenie. Jaki debiut tego lata zaliczyła z kolei Ania?
3: Mój debiut tego lata? Opalenizna tylko na lewej ręce od prowadzenia samochodu.
1: Ładne. No to teraz trzeba auto z Anglii kupić, żeby drugą łapkę wyrównać, jeżeli chodzi o opaleniznę.
0: Albo szofer, Ania. Naprawdę, jedno z dwóch. W każdym razie oboje wygrywacie gadżety od RMF Max, a wy, jeżeli macie jakiś debiut tego lata na swoim koncie, to nam się nim pochwalcie w głosówkach na Messengerze RMF Max.
1: Messenger RMF Max. Tu nagrywacie głosówki.
0: A teraz słuchaj tego, słuchaj tego. Wiesz, co to jest?
1: No bausa, no.
0: No nie, nie, nie. To jest teraz sygnał, że czas na małą kaweczkę i 5 minut przerwy w pracy.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jak coś, to zapraszam do mnie. W sobotę będę robił jagodzianki. Wstaniecie za free.
2: Let's go!
3: Więc rozumiecie. Kanał nadawczy. Od poniedziałku do piątku po 17:00 RMF Max.
2: Take me with you.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama.
5: Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w Twoim markecie. Najwyższa jakość polskiego mięsa, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Od środy do piątku soczyste podudzie z kurczaka, jedynie 6,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa bez kości to tylko 11,99 za kilogram. I pamiętaj, po polskie mięso tylko do Twojego marketu.
6: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
7: Rzeka Muzyki 2026 niezmiennie płynie. 9 sierpnia o 19:00 zapraszamy na koncert Divas. Natalia Szczypuła wykona utwory światowych i polskich gwiazd. Usłyszymy m.in. przeboje Whitney Houston czy Adele. Spotykamy się tradycyjnie na Wyspie Młyńskiej. Zaprasza miasto Bydgoszcz. Natalia Szczypuła. 9 sierpnia, 19:00, Wyspa Młyńska. Zapraszamy!
8: Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czarnowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a ty ciesz się tym, co najważniejsze – obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czarnowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
9: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
10: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji?
9: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
10: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
9: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
10: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
9: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
10: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
17: Synoptycy dla Bydgoszczy i regionu na kolejne godziny zapowiadają nie tylko słońce, pojawią się także deszczowe i burzowe chmury z silniejszym wiatrem w porywach do 90 km na godzinę. Do północy ma obowiązywać ostrzeżenie drugiego stopnia przed gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi, informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jutro już pogoda się uspokoi, bez gwałtownych zjawisk. Będzie też ciepło, ale nie upalnie, do 24 stopni.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
2: RMF Max.
3: RMF Max Bydgoszcz.

0: coś na tych, u których połowa zespołu jest na urlopie i muszą robić ich robotę, bo tempo wtedy większe. Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz za nami w RMF Max. A to ciekawe, ChatGPT zalał polskie urzędy pismami. Odnotowano trzykrotny wzrost skarg i wniosków w urzędach, bowiem ludzie teraz potrafią pisać za pomocą czata GPT.
1: Teraz napisać odwołanie to nie problem, wystarczy po prostu napisać polecenie czatowi, ale numer.
0: No ja na miejscu urzędników bym nie narzekał.
1: Oho.
0: Mało kto może powiedzieć, że dzięki AI ma więcej roboty.
1: Dokładnie. Czyli u pracowników urzędów, tak jak u Jennifer Lopez i Aloka. Everything's fine.

0: Reklama.
1: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Szukam czegoś praktycznego i ciekawego, co pozwoli mi rozwinąć umiejętności, które przydadzą się w życiu i pracy.
3: Sprawdź kursy i szkolenia w Wyższej Szkole Gospodarki. Rozwijaj kreatywność w Bydgoskiej Akademii Fotografii. Poznaj siłę komunikacji podczas treningu umiejętności społecznych albo wybierz kurs masażu, psychologii sportu czy gotowania.
2: To świetny sposób, żeby nauczyć się czegoś nowego.
3: Rozwijaj swoje kompetencje z WSG. Sprawdź ofertę na certyfikaty.byt.pl.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. A olej beskidzki 4,99 za litrową butelkę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 4 na osobę. Kaufland.
6: Godziny niskich cen. Tylko od poniedziałku do piątku, między 17 a 19 w Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Zaoszczędź na wakacje i zapłać tylko połowę za nową Toyotę Aygo X lub Yaris w kredycie 50/50, a resztę zgodnie z warunkami finansowania. Odwiedź Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleje Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Nie przegap tej okazji.
7: Mamo, jak jest łopatka po meksykańsku?
8: Bardzo prosto. Lecimy do delikatesów centrum, pieczemy na ostro i ole!
9: Do środy. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Cena przed obniżką 14,99. A winogrona 6,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
10: I po reklamie.
11: Na zegarach wybiła 15 w RMF Max. Pora na najnowszy flash. Tomek Urbański. Zaczynamy. Po południowym fleszu gratka dla miłośników seriali. Już jest kolejny sezon produkcji 1670. W roli rodzeństwa Adam Czewskich, ponownie Martyna Byczkowska, Filip Zaremba i Michał Sikorski.
12: Poczucie humoru, które mi było bliskie, które zaproponowali twórcy, trafiło na tak podatny się okazuje grunt i też pokazało, że Polacy się potrafią z siebie śmiać i to jest super być tego częścią. Tego całego zjawiska, jakim jest serial 1670.
11: To już trzeci sezon tego serialu.
13: Słuchacie RMF Max.
11: Informacja sprzed chwili. Marian Opania otrzyma statuetkę imienia Poli Negri podczas bydgoskiego festiwalu Przeźrocza, który odbędzie się 5 września. Aktor zostanie uhonorowany za ponadczasową kreację w filmie Człowiek z żelaza Andrzeja Wajdy, który zdobył Złotą Palmę w Cannes. We fleszu o 15 teraz ważne informacje dla pasażerów komunikacji miejskiej. W sobotę zakończą się prace na rondzie fordońskim, a to oznacza, że przywrócony zostanie ruch tramwajowy na odcinku od tego ronda do węzła Perłowa. Jeszcze pytamy, co w trakcie wakacji można robić w swoim mieście.
14: W miastach możemy śmiało śledzić ofertę kulturalną, którą oferuje nam dane miasto, na przykład gminnych ośrodków kultury albo miejskich ośrodków kultury, gdzie tych wydarzeń jest bardzo, bardzo dużo. Są spotkania autorskie, są koncerty, są różne właśnie festiwale, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
15: Każde miasto ma swoją lokalną historię, swoje lokalne ścieżki, więc to też jest fajna opcja, żeby spędzić w ten sposób czas.
16: Wystarczy dobra ekipa i można balować.
11: Tylko z umiarem. Z wakacyjnymi turystami w mieście rozmawiał Kamil Puternicki. Teraz flesze sportowe i Maciek Borchulski. Po nim aktualna prognoza pogody.
17: Czas na sport w RMF Max. Cztery polskie zespoły powalczą dziś w europejskich rozgrywkach. Lech i Jagiellonia rozegrają mecze w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy. W kwalifikacjach Ligi Konferencji zagrają Raków i GKS Katowice. Kogo czeka najtrudniejsze zadanie? To już pytanie do Wojtka Marczyka.
18: Wydaje się, że Jagiellonie, dla której będzie to pierwszy mecz w eliminacjach europejskich pucharów w tym sezonie. Zespół z Podlasia zagra z Glasgow Rangers i będzie to dla niego nie tylko ciężkie piłkarsko zadanie, ale także ciężkie fizyczne starcie.
17: Mecz Jagiellonii o 18:00, godzinę później grają Lech i Raków. A dziś także Iga Świątek zmierzy się z Wiktorią Golubić w turnieju WTA w Toronto i powalczy o awans do czwartej rundy. Ten mecz o 18:30.
11: Jak wynika z najnowszych prognoz, w ciągu najbliższych godzin w Bydgoszczy i regionie może być niespokojnie. Obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed gwałtownymi zjawiskami meteorologicznymi, a chodzi o burze, intensywne opady deszczu i silniejszy wiatr w porywach do 90 km na godzinę. Jeśli chodzi o temperaturę, to na termometrach już poniżej 30 stopni, no a w nocy z czwartku na piątek na skali 17-18 z plusem.
0: Ten, kto w pracy, to pewnie już czuje. Jeszcze troszkę i do domu.
10: Lato i wszystko gra. Witamy po trzeciej. W tej godzinie będziecie nucić pod nosem. Gwarantujemy. Coldplay, Beyoncé, David Guetta. Oni pojawią się na pewno, a na początek Lumix.
0: Ja tylko dodam, że jeszcze w tym programie będziemy rozdawać pieniądze, a na razie się witamy. Anka i Fioas.

0: RMF Max Bydgoszcz.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Z nimi łatwiej przeżyć lato w pracy. Liwka i Fukaj w RMF Max. A jeśli wy też lato w pracy spędzacie, to może dojdziecie do podobnych wniosków co Dominika.
1: Jak siedzę w pracy, to po prostu cały czas gdzieś ktoś gra i mówię, może mi się uda. I tak z moją koleżanką z naprzeciwka z biurka tak ciągle sobie mówimy, że codziennie do nas ktoś dzwoni, ale to nie.
2: Ale w końcu zadzwoniło radio.
0: Aż w końcu.
2: No i Dominika wygrała we wtorek 15 tysięcy złotych.
0: Wystarczy raz odebrać od nas telefon, a macie szansę na taką kasę jak Dominika. Takie rzeczy się dzieją w RMF Max, a co teraz się wydarzy, to głowa mała.
2: Od teraz to już nie jest jedna szansa. To jest 521 szans od teraz przez 10 minut. Wysyłacie hasło Max na numer 7327. 3,69 z VAT-em kosztuje taki SMS i dzieje się już samo. Wy sobie możecie ze spokojem pracować.
0: Raz wystarczy w finale odebrać nasz telefon, a potem dzieją się piękne rzeczy. 10 minut macie, każdy Max razy 521. 7327. Do dzieła.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspres.

0: Mama.
1: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
2: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko-plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
5: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Laba daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
6: Licencjat, magister, inżynier, studiuj w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Fizjoterapia, pielęgniarstwo, logistyka, energetyka, informatyka. Jedyny w regionie marketing cyfrowy, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia bez progów punktowych. Kadra najlepszych specjalistów. Międzynarodowe możliwości rozwoju. Rekrutacja trwa. Zarejestruj się online. Sprawdź na bsw.edu.pl.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
8: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
10: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
11: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew, teraz!

0: Nadaje się na każde lato w RMF Max Welcome to Saint-Tropez. Tymczasem tegoroczna rekrutacja do szkół średnich i na uczelnie wyższe przejdzie do historii.
1: Dlaczego?
0: Jako jedna z najbardziej zaciętych. Wyobraźcie sobie, że na jedno miejsce do liceum numer 8 w Krakowie przypadało aż 96 osób.
1: 96 osób na jedno miejsce w liceum?
0: Rekordowy wynik w tym kraju. 96 osób na miejsce.
1: Liceum z maturą w pakiecie, przepraszam, że jak się dostaniesz, to już na bank zdajesz, czy
0: największym
1: co?
0: Zainteresowaniem cieszyły się klasy biologiczno-chemiczne.
1: Aha.
0: I ja się nie dziwię, słuchaj.
1: Ja też nie.
0: Bo młodzi ludzie w końcu wiedzą,
1: tak,
0: że szybciej w tym kraju zostaniesz lekarzem, niż się do niego dostaniesz.
2: RMF Max.
1: No do niektórych lekarzy też się trzeba umawiać na 4 lata wcześniej, więc warto już zacząć w liceum.
0: Męskie granie.

0: Ciężko go nie lubić. Sombr w RMF Max. Za to wszyscy jak jeden mąż nienawidzimy, gdy nasza aplikacja do pogody w telefonie się myli. A specy tłumaczą, dlaczego tak jest.
1: Słuchajcie, dlaczego?
0: Apki w telefonie korzystają z darmowych amerykańskich danych, które aktualizowane są 2 razy dziennie, więc prognoza, na którą patrzymy, zazwyczaj ma kilkanaście godzin.
1: Dlatego warto słuchać prognozy i za chwileczkę będzie taka u nas. Zostańcie koniecznie. I to będzie taka fresh dla naszej okolicy, a nie tam jakaś z Ameryki.
2: Reklama.
3: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: 25% na wszystko przy zakupie minimum dwóch dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu ISK. Centrum Handlowe Rondo, ulica Kruszwicka 1. Promocja trwa do czwartku, 13 sierpnia.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
8: Zaprasza Autofrelik, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 409 700.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Twoja rura wydaje niepokojące dźwięki? Uszczelka straciła formę życia, a kolano pod zlewem błaga o litość? Tylko w Emax Bydgoszcz uleczysz swoją instalację sanitarną od ręki. Emax Bydgoszcz. Twój młyn inspiracji.
10: I po reklamie.
12: Na lody, na plażę z ekipą.
13: Leżąco.
12: Na chillowanko.
13: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
11: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.
14: Jak wynika z najnowszych prognoz, w ciągu najbliższych godzin w Bydgoszczy i regionie może być niespokojnie. Obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed gwałtownymi zjawiskami meteorologicznymi, a chodzi o burze, intensywne opady deszczu i silniejszy wiatr w porywach do 90 km na godzinę. Jeśli chodzi o temperaturę, to na termometrach już poniżej 30 stopni, no a w nocy z czwartku na piątek na skali 17-18 z plusem.
11: RMF Max Bydgoszcz.

0: Ogon za nami w RMF Max, a dzisiaj mamy 20 lat, jak Robert Kubica miał swój debiut w Formule 1, więc was pytamy, jaki wy debiut zaliczyliście tych wakacji? Trochę z Robertem się łączy głosówka od Dori.
1: Mój debiut w te wakacje, no to pierwszy mandat, odkąd mam prawo jazdy, a mam je już 14 lat.
0: Czyli blisko, prawie tak jak Robert, prawda, jeździ.
2: No. Już wolałbym dostać to parę lat wcześniej, przynajmniej wymiar kary byłby mniejszy.
0: Krzysiek też nam nagrał głosówkę.
2: O, to jest debiut!
3: Mój debiut? Pierwszy raz w życiu ugryzł mnie koń.
2: No i to jest się czym chwalić! RMF Max.
0: Ja wiem, że to straszne, ale pierwszy raz czasami musi boleć, no.
2: Pierwsze konie za płoty. Dla wszystkich gadżety, a to Katy Perry.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: W rozmowie bratnich dusz naprawdę otworzy się przed wami Julia Żugaj.
2: Po tańcu z gwiazdami miałam pierwszy taki moment, kiedy zauważyłam,

0: od serca. Bratnie dusze i Julia Żugaj. W sobotę po 10 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Godziny niskich cen. Tylko od poniedziałku do piątku, między 17 a 19 w Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Zaoszczędź na wakacje i zapłać tylko połowę za nową Toyotę Aygo X lub Yaris. W kredycie 50 na 50, a resztę zgodnie z warunkami finansowania. Odwiedź Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleje Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Nie przegap tej okazji.
3: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
4: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259,399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
5: To pewne, niskie ceny są

0: gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
2: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.
5: Po swojemu.
6: Na spontanie.
5: Na luzie.
7: Zawsze na maksa. A to na maksa.
8: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
9: Najnowsze informacje w RMF Max już teraz na zegarach 16. Anka Kiemystowicz, zapraszam na Flash. Aktualna sytuacja na drogach. Na początek kierowcy w województwie świętokrzyskim mogą spodziewać się utrudnień na trasie Opatów-Kielce. Na krajowej 74 w pobliżu miejscowości Łagów droga jest zablokowana. Przestoje też na krajowej 12 na Mazowszu. Droga zablokowana w pobliżu miejscowości Wawrzyszów na trasie Opoczno-Radom. Warunki na drogach mogą utrudniać burze, które pojawiły się już nad Polską. Intensywne opady deszczu, między innymi nad północnym wschodem kraju. Przypomnijmy krótko, burze mogą pojawić się w większości regionów, z wyjątkiem północnego zachodu. Najpóźniej mają dotrzeć na Podkarpacie. Tam alerty IMGW będą obowiązywały najdłużej, bo do jutra, do 10 rano.
8: To jest RMF Max.
9: A teraz najnowsze informacje prosto z Senatu. Nie ma zgody na powołanie doktora Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa IPN-u. To oznacza, że procedura związana z konkursem na prezesa IPN rozpocznie się od nowa. Poza tym Senat drugi raz odrzucił pomysł referendum o unijnej polityce klimatycznej. Uwaga na maile o zwrocie podatku. Ministerstwo Finansów ostrzega, że oszuści podszywają się pod Krajową Administrację Skarbową. W mailu z informacją o tym, że mamy nadpłatę i możemy odebrać pieniądze, oczywiście musimy kliknąć w link, a potem już tradycyjnie numer konta, potwierdzenie tożsamości i w ten sposób możemy stracić pieniądze i dane. W popołudniowym fleszu wracamy do cen na stacjach benzynowych. To dziś ponad 8,20 za litr diesla i średnio 7,50 za 95.
10: Bardzo mnie to przeraża. Trzymam to bardzo, bardzo to. Ceny paliw mnie naprawdę przerażają w tych czasach.
11: Mniej pan jeździ?
10: Tak, zdecydowanie mniej. Ostatnio jak była ta ustawa CPN, ceny paliwa niżej, naprawdę to pomagało przeciętnemu Polakowi.
11: No na pewno bym chciał, żeby to coś z tym zrobić.
9: Z kierowcami w Warszawie rozmawiał Michał Krasoń.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
13: 17-18 stopni to minimalna temperatura przewidziana na noc z czwartku na piątek dla Bydgoszczy, a także pobliskich miejscowości, takich jak Emilianowo czy Dobrcz. Poza tym mogą pojawić się deszczowe i burzowe chmury, stąd ostrzeżenie, które ma obowiązywać do północy przed gwałtownymi zjawiskami. Jutro już pogoda się uspokoi. W ciągu dnia sporo rozpogodzeń w postaci słońca i już bez upałów na skali 24 z plusem.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
14: Co na obiad dzisiaj? Co na obiad? To jest ten moment, żeby ostatecznie ustalić.
8: Gramy hity na maksa.
15: To zostawiamy po waszej stronie. My dbamy o deser. Kokosowy. W tej godzinie będzie na pewno. A w kokosach nawet kasa. 15 tysięcy do wzięcia.
14: I cała masa hitów. Anka i Fiołas. Cześć po 16. RMF
15: Max. Warto być z nami, bo zaraz zdradzimy wam, jak łatwo można wpaść na egzaminie, korzystając z AI-a.
14: Kampania wrześniowa przed niektórymi. Bądźcie koniecznie z RMF Max.

0: Shakira i Daj Daj w RMF Max. No dajesz, dajesz fiałas, bo to się ludzie doczekać nie mogą. Jak na egzaminie można poznać, że ktoś odpowiadał za pomocą AI?
1: No to jest dość zabawne, ale zaraz wrzesień i wszyscy będziecie może mieli z tym problem. Profesor w Stanach Zjednoczonych umieścił w instrukcji, w jednym z pytań, napisaną białą czcionką informację dla AI-a właśnie, by umieścił w wyplutej odpowiedzi coś o Madagaskarze.
0: Że jeżeli ktoś użyje AI do odpowiedzi, to
1: ma
0: wtedy
1: się tam
0: ten
1: pojawić coś o Madagaskarze
0: wplecie w odpowiedź.
1: I to będzie znak, że odpowiedź była wytworzona AI-em. Okazało się, że w 32 na 35 prac był Madagaskar, a pytanie dotyczyło zupełnie czegoś innego.
0: Ale najlepsze jest to, co było tam o tym Madagaskarze? Tam były jakieś kompletne bzdury.
1: No nikt tego nie przeczytał. Zrobił kopiuj i wklej i tyle.
0: No, ale wiesz, bo jak przeczytasz, to jeszcze istnieje ryzyko, że zapamiętasz. A chyba tym ludziom nie o to chodzi w studiach.
1: W końcu zalicz, zdaj, zapomnij.
0: No, słynna zasada ZZZ.
1: Pasuje. To Alef Arben w RMF Max.

0: tego numeru cicho słuchać się nie da. Użali jego Move to the Sun w RMF Max. Za to o tym głośno w necie. Włoch wyrzucił kupon zwycięski na loterii do śmieci. No. I sortownia śmieci poruszyła niebo i ziemię, przeszukała tony odpadów, zlokalizowała śmieciarkę, do której jego worek wleciał i odnaleźli ten kupon, wyobraźcie sobie.
1: Brawo!
0: Ja mam nadzieję, że on się podzielił zwycięską kasą z pracownikami sortowni.
1: No, na szczęście nie liczymy na to, że wy też w razie czego będziecie mieli takie znajomości. Po prostu u nas nie giną takie kupony, bo tutaj wystarczy odebrać telefon.
0: I już zaraz rozdawać będziemy kasę.
1: Finał zabawy, Casa de Palma, 15 000 zł do wzięcia. To już za chwilkę, a wcześniej jeszcze Dub Dogs.

0: Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: To jest piękne lato, słuchajcie, bo to jest pierwsze lato, w trakcie którego można podważyć tę teorię, że pieniądze nie rosną na drzewach. No jak nie? No przepraszam bardzo, no z naszej palmy może spaść nawet 15 tysięcy złotych.
2: Albo nagrody rzeczowe. Zobaczymy, komu dzisiaj przyjdzie wybierać palmę, z której kokosa będziemy starali się strącić. Wybraliśmy numer.
3: Halo.
2: O, halo, cześć, tu Radio RMF Max się kłania. Anka Fiołas z tej strony, witamy w zabawie. Casa de Palma.
1: Dzień dobry, jak masz na imię? Cześć.
3: Artur.
1: Arturze, cześć. Podziwiam refleks od razu po pierwszym sygnale. Ty czekałeś na nasz telefon? Gdzie jesteś? Co robisz?
3: Rozmawiałem z moją koleżanką właśnie i coś mi tak przyszło do głowy, że możecie dzwonić.
2: Koleżanka poszła w odstawkę. Cieszymy się, że jesteśmy ważniejsi. Artur, słuchaj, bo mamy tutaj palmy, a na tych palmach wiszą kokosy. W każdym kokosie jest jakaś nagroda. Są rzeczowe nagrody, takie jak maszyny do popcornu czy aparaty Instax, ale są też i duże pieniądze. I przekonaliśmy się o tym w tym tygodniu, bo Domi już wyciągnęła 15 tysięcy złotych i ty masz dokładnie taką samą szansę na tę kasę.
1: Czy wiesz, co teraz ma się wydarzyć?
3: Wiem, co się wydarzy teraz.
1: No.
3: Będę pewnie coś wybierał.
1: No dokładnie, no wybierasz po prostu, do której palmy biegnie dzisiaj Fiołas i z której ma dla ciebie strącić kokosa, a co w nim będzie, to się zaraz okaże.
2: Która palma cię interesuje? Z której kokosa strącamy? Od 1 do 26.
3: Od 1 do 26 trzeba wybrać palmę, kokosa, tak?
1: Tak.
2: Tak jest.
3: Od 1 do 26.
2: Tam są równania w głowie, Ania. Nie poganiaj. Nie poganiaj.
1: Przepraszam, skup się.
3: No nie ma zasady. No nie ma zasady. Albo się trafi, albo się nie trafi. Niech będzie 20.
2: 20.
1: Palma numer 20. No daleko każesz biec, koledze. Ale dobrze, dobrze. Ja ci powiem, on ma całkiem niezłą kondycję. Trenuje trochę tego lata.
2: Ostatecznie 20 wybierasz?
3: Tak, to będzie 20.
1: 20. Dobra.
2: Ja no się przygotowałem.
1: Razie...
2: Ja mam długą wajchę. Ja będę strącał.
1: Chłop leci. I w takim razie leci też kokos! O! No będzie chyba Artur zadowolony.
2: Maszyna do popcornu!
3: Maszyna do popcornu?
2: Tak! Artur, dzisiaj jest twoja!
1: Co zaskoczenie! Jak się czujesz z tą wygraną? Artur!
3: Za nie mówiłem.
1: No właśnie słyszę. Widzę to tak. Twoi znajomi, albo najlepiej ta koleżanka, z którą przed chwilą rozmawiałeś, maszyna do popcornu, wspaniały film, klimatyzowane pomieszczenie. To jest dobra opcja na ten weekend. Artur, gratulujemy ci serdecznie. No i przede wszystkim mówimy, graj dalej, grajcie dalej, 15 tysięcy złotych. Jutro może wam jeszcze spaść z palmy do waszego portfela. rmfmax.pl, tutaj znajdziecie szczegóły i losy.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Śnią wam się też takie kokosy? To już teraz wskoczcie na rmfmax.pl, bo tam można złapać losy do naszej zabawy na jutro.
2: Dreams come true. To u nas Taylor Swift. Ach.

0: światowy letniaczek, można powiedzieć, David Guetta i Bibi Rexa. A jeszcze dzisiaj w RMF Max będziecie mogli usłyszeć świeżutki polski letniaczek, który będzie z projektu Enklawa. Pogwarzymy, taki tytuł.
1: Sokół w roli głównej. Warto być z RMF Max po południu, wieczorem i z nami jutro po 13, bo jutro wracamy do Was, Anka i Fiołas.
0: Dzięki serdeczne za dzisiaj, trzymajcie się.
2: RMF Max. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
5: Tak, i to lepiej niż ja.
6: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 65 zł.
7: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
8: Szukasz nowego Seata lub Cupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Cupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Cupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Cupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
9: Inaczej futryna na 10 liter.
10: Ościeżnica.
9: A teraz na 3. Tam są drzwi.
10: Vox.
11: Tam są drzwi.
12: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
13: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Marian, okazja jest.
15: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
14: Ale to mega okazja w Media Expert.
15: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
2: Media Expert.
16: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
17: Zaprasza Autofrelik, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 409

0: Godziny niskich cen. Tylko od poniedziałku do piątku, między 17 a 19 w Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Zaoszczędź na wakacje i zapłać tylko połowę za nową Toyotę Aygo X lub Yaris w kredycie 50 na 50, a resztę zgodnie z warunkami finansowania. Odwiedź Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleje Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Nie przegap tej okazji.
1: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
2: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, tu kupuję. Także online.
3: I po reklamie.

0: 17-18 stopni to minimalna temperatura przewidziana na noc z czwartku na piątek dla Bydgoszczy, a także pobliskich miejscowości, takich jak Emilianowo czy Dobrcz. Poza tym mogą pojawić się deszczowe i burzowe chmury, stąd ostrzeżenie, które ma obowiązywać do północy przed gwałtownymi zjawiskami. Jutro już pogoda się uspokoi. W ciągu dnia sporo rozpogodzeń w postaci słońca i już bez upałów na skali 24 z plusem.
1: RMF Max. RMF Max Bydgoszcz.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tam w lato lecimy tak. Latem gramy tak.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Od środy do niedzieli 1 plus 1 gratis. Masło ekstra łowickie 200 gramów 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch z aplikacją lub kartą. Mleko wypasione Mleko Vita 3,2% tłuszczu UHT 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z aplikacją lub kartą. Twój market. Zawsze po drodze.
6: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Uczelnia przyjazna studentom. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych. Prawo, pedagogika, w tym nauczycielska, pielęgniarstwo, psychokryminalistyka, finanse i rachunkowość, informatyka, język angielski. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje. Zyskaj nawet do 1300 zł. www.akp-bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
7: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
8: Wielkie otwarcie sklepu JISK w Bydgoszczy. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum dwóch dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu JISK. Centrum Handlowe Rondo, ulica Kruszwicka 1. Promocja trwa do czwartku 13 sierpnia.
9: Gratis paki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Tylko w środę mleko łaciate UHT. 3,2% litr. Teraz w gratis pakach. 6 plus 6 gratis. A Wedel delicje szampańskie. 294 gramy. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Jak długi dzień pełen słońca.
16: Jak wypad nad wodę.
17: Jak ognisko na działce.
18: Tak brzmi lato na maksa.
19: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.
20: O 17 na antenie RMF Max czas na nowy flash. Anka Kiemestowicz, zapraszam. Dziś mija równo rok od zaprzysiężenia prezydenta. Karol Nawrocki w tym czasie zawetował ponad 40 ustaw.
21: Karol Nawrocki jest prezydentem od roku, a już ma na swoim koncie więcej zawetowanych ustaw niż Aleksander Kwaśniewski czy Andrzej Duda, a przecież każdy z nich był głową państwa przez dekadę. Dla równowagi powiedzmy też o podpisanych ustawach. W ciągu ostatniego roku Karol Nawrocki zaakceptował ponad 230 ustaw, które opuściły Sejm i Senat.
20: Podsumował Kacper Wróblewski.
22: To jest RMF Max.
20: A teraz przenosimy się za zachodnią granicę. Niemieckie media podają nowe informacje w sprawie incydentu z dronem z materiałem wybuchowym na lotnisku w Lipsku. Ukraiński samolot transportowy, obok którego odkryto drona, był załadowany amunicją wojskową. Miała zostać przywieziona z Francji do Lipska niedługo wcześniej, a wybuchowi miało zapobiec to, że z przymocowanego do drona pakietu oderwał się zapalnik. Szef MSW Niemiec ze względu na profesjonalną konstrukcję drona nie wykluczył udziału obcych mocarstw. Mamy kolejne ostrzeżenia przed oszustami. Próbują nas naciągnąć nie tylko mailami o zwrocie podatku. Pojawiają się też fałszywe bilety na koncerty i festiwale. Państwowy Instytut Badawczy NASK ostrzega, że oszuści podszywają się pod oryginalne serwisy sprzedaży biletów. Eksperci radzą dokładnie sprawdzać adresy stron, a przed zatwierdzeniem płatności warto zwrócić uwagę na odbiorcę przelewu. Na koniec jeszcze poligon w krakowskim Pasterniku, a tam wakacje z wojskiem.
0: Kompania Baczność!
1: Jest to kurs w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Trwa 27 dni. Zakończony jest przysięgą wojskową. Elewi przez te 27 dni poznają maksymalną ilość wiedzy wojskowej oraz szkolą się z zakresu wojskowości.
22: Raz, próbowałem szczęście.
23: Teraz programowaliśmy radio, żeby nawiązać łączność.
20: Na wakacjach z wojskiem był Maciej Sołtys, a u nas już teraz czas na prognozę pogody.
19: Zaraz pogoda w RMF Max.
24: Zaraz pogoda w RMF Max.
25: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
26: Na antenie RMF Max Bydgoszcz sprawdzamy prognozę pogody na kolejne dni. Jutro, czyli w piątek, pogoda ma być już spokojna, bez pogodowych alertów. A to oznacza, że za oknami należy spodziewać się przede wszystkim słońca. Chmury owszem też się pojawią, ale nie przyniosą ze sobą opadów deszczu. Na termometrach do 24, może 25 stopni, czyli bardzo ciepło, ale już nie gorąco. Następnego dnia, czyli w sobotę, bez większych zmian, czyli przyjemna aura, słońca nie zabraknie.
25: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
19: Przewietrz trochę głowę. Odpal lato na maksa.
27: Dzień dobry, 3 minuty po godzinie 17. Nie wiem, czy wiesz, Michałku, ale jeszcze tylko godzina i będziemy tu jeszcze tylko 2 godziny.
28: Ale to my to w ogóle nie jesteśmy tu istotni. Najważniejsze tak... jest to, ile ludzie z nami zostaną, a mam nadzieję, że długo, bo tu dużo bęgerów zaplanowaliśmy na dzisiaj.
27: Tak jest. Do 20 kanał nadawczy w RMF Max, Justyna Borycka.
28: Michał Siwek, a to DJ... Właśnie Goja czy Godza, bo w końcu się nigdy nie ustaliłem.
27: Ważne, że jest Jason Derulo, ale on to się sam za chwilę przedstawi.
28: A to prawda akurat.

0: pogwizdajcie sobie. Moves Like Jagger to RMF Max i takie hity lubimy przypomnieć w tym radiu, bo to jest...
1: To jest fajny klasyczek, no.
0: To jest fajny klasyczek.
1: Jak na przykład na wesele bardzo. Jedziecie w ten weekend, to ten numer może się pojawić, więc tekst można sobie poćwiczyć. A czemu nie?
0: Czy to jest ten moment?
1: Tak.
0: No to stop.
1: O czym teraz myślisz? Daj znać. Na Messengerze RMF Max możesz napisać, możesz nagrać głosówkę, ale daj znać, o czym myślisz, bo jeszcze wakacje trwają, a my jeszcze wysyłamy was do parku rozrywki w Zatorze. 4 bilety do zgarnięcia.
0: Tylko uczciwie, o czym myśleliście w momencie, kiedy padło stop i bez oszukiwania, bo zawsze jakaś taka myśl, która gdzieś z tyłu głowy się tli, może trochę zaskoczyć, kiedy się tak naprawdę zastanowisz, co w tej głowie ci się działo w tym momencie.
1: Dokładnie, a my już mamy radar, bo my czytamy tych waszych myśli dużo dziennie i wiemy, które są te prawdziwe.
0: Messenger RMF Max. Czekamy na zalew waszych wymyśli.

0: Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama.
3: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa Mectools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.

0: do środy. Mleko UHT łaciate, litr złoty 99. Przy zakupie 6 z Delikartą, limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,29. W Delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Wielkie otwarcie sklepu JISK w Bydgoszczy. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu JISK. Centrum Handlowe Rondo, ulica Kruszwicka 1. Promocja trwa do czwartku 13 sierpnia.
2: Czujesz, że czas na kolejny krok w karierze.
3: Chcę zdobyć nowe kompetencje, ale zależy mi na praktycznej nauce.
4: Wybierz studia podyplomowe hybrydowe w Wyższej Szkole Gospodarki. Zdobywaj wiedzę i praktyczne umiejętności na kierunkach takich jak bezpieczeństwo i higiena pracy, kadry i płace czy zarządzanie w ochronie zdrowia.
3: To świetna okazja, żeby się rozwijać.
4: Wybierz swój kierunek i sprawdź ofertę na podyplomowe.byt.pl.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: I po reklamie.

0: Jakie sorry, to nie ma za co przepraszać.
1: Ina, RMF Max. To jest kanon nadawczy i słuchajcie, my w tym muzycznym klimacie zostaniemy i też za nic nie będziemy przepraszać, bo wybieramy dla was takie perełki, że po prostu buty spadają i można się poczuć jak na Ibizie, living la vida, fantastyczne.
0: Kaigo,
1: to was zabieramy w tej chwili.
0: Kaigo i Max McNown to Take Me Back i numer, który przywodzi mi na myśl czołówkę Słonecznego Patrolu. Aha. I to jest bardzo miła myśl.
1: Biegniesz z tym takim do ratowania tą deseczką taką pulchną, no, czerwoną, no, po plaży. No. Mm-hmm. Dobrze to wygląda. No.
0: W doborowym towarzystwie jeszcze biegniesz?
1: Si nic nie ma.
0: Absolutnie,
1: tak,
0: proszę bardzo. Poczujcie ten klimat. To Kaigo i Max McNown, Take Me Back w RMF Max. To jest nowość RMF Max.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w Twoim markecie. Najwyższa jakość polskiego mięsa, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Od środy do piątku soczyste podudzie z kurczaka, jedynie 6,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa bez kości to tylko 11,99 za kilogram. I pamiętaj, po polskie mięso tylko do Twojego marketu. The hits
1: play here. Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hot Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
3: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: I po reklamie.

0: się last minute, jak wypad nad wodę.
1: Jak śmiganie na żagle.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
4: Na antenie RMF Max Bydgoszcz sprawdzamy prognozę pogody na kolejne dni. Jutro, czyli w piątek, pogoda ma być już spokojna, bez pogodowych alertów. A to oznacza, że za oknami należy spodziewać się przede wszystkim słońca. Chmury owszem też się pojawią, ale nie przyniosą ze sobą opadów deszczu. Na termometrach do 24, może 25 stopni, czyli bardzo ciepło, ale już nie gorąco. Następnego dnia, czyli w sobotę, bez większych zmian, czyli przyjemna aura, słońca nie zabraknie.

0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: Absolutnie nie będzie to żadną przesadą, jeśli powiemy, że to jest nasz ulubiony moment dnia, kiedy możemy czytać wasze myśli. Takie pół godzinki z waszymi myślami, to jest rzecz, która otwiera oko na świat.
2: Czytamy wam w myślach.
1: Dokładnie, czytamy wam w myślach.
2: To jest super.
1: I teraz telepatycznie połączyliśmy się z Karoliną. Cześć.
3: Cześć.
1: Karolina nas dzisiaj skusiła swoją myślą, a w zasadzie takim trochę tokiem myślowym całym, bo to był taki strumień myśli na temat dylematu brokułowego. Czy możesz przybliżyć, o co chodzi?
3: Tak, w momencie, w którym daliście stop, akurat gotowałam obiad i brokuła dzieciom. I powiem wam szczerze, że jedyne, co miałam w głowie, to żeby go wyłączyć, czy to wystarczy, czy będę bardzo złą matką, jak dzieciom dam surowego brokuła.
1: Rozumiem, że para unosząca się z nad boku brokuła to już było too much w tej temperaturze, tak?
3: Dokładnie.
2: Gdybyś mnie zapytała na przykład jako dziecko, to nie miałoby to znaczenia, czy brokuł jest ugotowany, czy nie. Po prostu jesteś złą matką, dając dziecku brokuła. Kropka.
3: Tak. Moje dzieci akurat uwielbiają.
2: Naprawdę? Ojej, to jakieś...
1: Wow, jakie dzieci premium. Możemy trochę pozazdrościć, ale nie, no to w takim razie dzieciakom, które tak chętnie jedzą brokuła, twardego, miękkiego i jakiego im dasz, no to trzeba te dzieciaki zabrać chyba na jakiegoś Hyperiona, no.
3: No, chyba tak.
2: Cztery wejściówki do Energylandii są wasze.
3: Yes!
1: Pewnie zdążycie się wybrać jeszcze w te wakacje. Trzymamy kciuki, bawcie się dobrze.
3: Dzięki bardzo, pozdrawiamy. Max.
0: Max. Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
5: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
6: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
7: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
8: Licencjat magister inżynier, studiuj w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Fizjoterapia, pielęgniarstwo, logistyka, energetyka, informatyka. Jedyny w regionie marketing cyfrowy, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia bez progów punktowych. Kadra najlepszych specjalistów. Międzynarodowe możliwości rozwoju. Rekrutacja trwa. Zarejestruj się online. Sprawdź na bsw.edu.pl.
9: Godziny niskich cen. Tylko od poniedziałku do piątku, między 17 a 19 w Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Zaoszczędź na wakacje i zapłać tylko połowę za nową Toyotę Aygo X lub Yaris w kredycie 50/50, a resztę zgodnie z warunkami finansowania. Odwiedź Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleje Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Nie przegap tej okazji.
0: I po reklamie.

0: 1 FM. Sprawdzisz?
1: Sprawdź.
0: Sprawdź.
1: Pogoda w RMF Max.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Gorąca letnia Bydgoszcz, jak gorąca i letnia Bydgoszcz, to i burzowo i przelotne opady deszczu, zachmurzenie umiarkowane na dzisiejsze popołudnie. Do 22 spada temperatura w okolicach 22, ale to naprawdę fajne wartości. Świetna sytuacja na początek piątunia. Jutro w okolicach 16 stopni zaczyna się dzień pełnym słońcem i to będzie naprawdę bardzo ładny, spokojny piątek. Temperatury podkręcą się tylko do 24, zachmurzenie małe, ciśnienie stabilne. Chillaucik.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: W górach, nad morzem, nad jeziorem, na działce, przy remoncie, w pracy. Włącz sobie lato. Lato na maksa.
5: Hity na maksa. Postanowiłem przestać udawać. Nie wyspałem się dziś przez ten upał zakichany i postanowiłem już przestać udawać, że wszystko jest w porządku. Nie jest.
6: To prawda, ja muszę to potwierdzić. Oczy Michała trzymają się na zapałki.
5: Ja tak czoło podnoszę do góry i tylko dzięki temu nie zamykają mi się oczy. Naprawdę.
6: Ale myślę, że nie jesteś jedyny. Upał sprawia, że jednak sen bywa trochę krótszy i wy też nie jesteście sami. Bądźcie z kanałem nadawczym w RMF Max. Tutaj Siwek i Borycka.

0: Matt Kenny, Don't Worry w RMF Max. 10 po 6 i to już ma taki fajny weekendowy vibe, a my jeszcze dzisiaj możemy wam weekend zrobić, bo Erste Letnie Brzmienia, kolejny przystanek w Warszawie, Tor, Służewiec, tam nie tylko wyścigi konne, ale też koncerty i w ten weekend Vito Bambino, Kaśka Sochacka, Mrozu, Brodka, no dużo tam się będzie działo i wy też możecie tam być.
1: Dlatego na Letnie Brzmienia znów odpalamy konkurs Szpetne Rżenia.
0: Słuchajcie, tak nam się spodobały wasze rżenia wczoraj, że uznaliśmy, że nie będziemy kombinować i po prostu znów poprosimy o głosówki na Messenger RMF Max z waszym szpetnym rżeniem, które być może doprowadzi was do konfrontacji z nami, w której do wygrania będą dwa bilety na Erste Letnie Brzmienia już w ten weekend w Warszawie.
1: No to ten, kto najładniej brzydko zarży, ma szansę na te wejściówki. Warto zawalczyć. Messenger RMF Max. Szpetne rżenia.

0: Tutaj to nie wiem, czy to Joker z Batmana, czy koń, ale wszystko jest naprawdę fantastyczne. Jeszcze jest szansa, bo dzwonimy za parę chwil, więc jak macie ochotę zarżeć w szpetnych rżeniach, to jest ta okazja. Messenger RMF Max. Dajcie z siebie wszystko.
1: No a powiedz może jeszcze, kto tam gra na tych letnich brzmieniach, żeby tak zachęcić, powiedzieć, żeby czemu warto szpetnie rżeć.
0: Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Brodka, Ewa Farna, Alicja Szemplińska. No słuchajcie, no. Generalnie rozkład jazdy galopem. RMF Max.

0: Mój urlop był tak dawno, że ja nie pamiętam, jak to jest na wakacjach, ale ten numer pozwala to sobie trochę przypomnieć. Fantastycznie buja Jonas Blue, nowy z numerem Edge of Desire, a już w ten weekend w Warszawie kolejny przystanek Erste Letnie Brzmienia, Tor Służewiec. No więc my w końskich klimatach dzisiaj znów pytaliśmy was o szpetne rżenia. No i Gosia tutaj, to no trzeba przyznać, że zrobiła nam szachmat. Cześć Gosia.
1: Dzień dobry, cześć, witam.
0: Gosia nie tylko zarżała, ale było też, jak to nazwałaś, rżenia i dyszenia, tak?
1: Dyszenie, tak, zrobiłam piękny, cudowny duet z moim.
2: Ja pozwolę sobie...
1: Właśnie wracałam ze spaceru.
2: Zaprezentować, bo wyciąłem samo dyszenie z twojej głosówki. Piesek rasy Kundelbury o imieniu pięknym pewnie jakim?
1: Cheetos.
2: Cheetos.
0: Coś wspaniałego.
2: Dobrze, ale jeszcze to rżenie swoje musisz nam zaprezentować, tylko to już na żywo prosimy.
1: Naprawdę muszę.
0: Tak.
2: Tak.
1: Powiem wam szczerze, że przed tym, zanim nagrałam tę głosówkę, to odpaliłam sobie Google i próbowałam dowiedzieć się, jak brzmi rżenie, więc mogę to zaprezentować mniej więcej w ten sposób.
0: Bardzo proszę, to jest program naukowy.
1: Dobrze, niech tak będzie, ale to lepiej tego się nie uczyć, proszę mnie nie naśladować. Zaczynamy.
0: Gosia, żyjesz?
2: Ale...
1: Tak, żyję.
2: Gosia, ty musiałaś rozpęd wziąć do tego rżenia, czy o co chodzi?
1: Dokładnie.
2: Wow, dobra.
1: Podglądacie mnie?
0: Nie, ale trochę żałuję teraz.
2: Gosia, dobrze, rżenie, dyszenie jest, teraz jeszcze musisz tylko wziąć udział w zabawie do koń. Trzy zdanie. I to będą zdania z piosenek artystów, których znajdziesz na letnich brzmieniach. I dwa z trzech pytań musisz dokończyć prawidłowo, żeby wygrać sobie te wejściówki.
1: No dobrze, spróbujmy.
0: Żeby było łatwiej, to mamy też trzy opcje odpowiedzi, więc uwaga, lecimy z pierwszym zdaniem. Chcesz, zabiorę cię tam. A. Gdzie jagodzianki, ty i ja. B. Gdzie zachodni wiatr, spienione goni fale. Czy C. Gdzie sny przychodzą za dnia.
1: Oczywiście, że te.
0: No oczywiście, że tak.
2: Jest punkcik.
0: Bardzo dobrze, Vito Bambino to był oczywiście i fukaj.
2: No dobrze, no to słuchaj, jeszcze zostały dwa pytania, ale jeżeli na to najbliższe odpowiesz prawidłowo, no to już trzeciego nawet nie zadajemy. Daję słowo, wszystko było po coś. To, co traci kolor. A. Dzień dobry, kto to? B. Zamienimy w złoto. Czy C. Oto moto.
1: Zamienimy w złotą rybę.
2: Tak jest, oczywiście, że tak.
0: Chciałabym powiedzieć, że zaśpiewałaś, ale w sumie też trochę zarżałaś. Jak już wiemy, robisz to bardzo tak? Dobrze, Gosia.
1: Mam wiele talentów.
0: No to teraz talent taneczny i talent do rżenia i śpiewania możesz sprawdzić na Erste Letnich Brzmieniach w Warszawie w ten weekend. Dwa bilety dla ciebie mamy.
1: Dziękuję ślicznie. Ja mogę tylko szybciutko kogoś pozdrowić.
2: Tylko szybko, bo Britney już śpiewa.
1: Dobrze, pozdrawiam mojego synka Jasia i narzeczonego Bartka. Buziaczki dla
2: was. Pozdrawiamy!
0: Buziaczki!

0: przepraszam, nie mogłam się powstrzymać, robię to zawsze przy tym numerze. Britney Spears i Toxic za nami.
1: A możesz jeszcze raz? Ale fajne. To ja wolę to niż Britney tak naprawdę. Prognoza pogody już za moment, a mi teraz będzie grała nasza domowa polska Britney. Reklama.
2: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Licencjat, magister, inżynier, studiuj w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Fizjoterapia, pielęgniarstwo, logistyka, energetyka, informatyka. Jedyny w regionie marketing cyfrowy, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia bez progów punktowych. Kadra najlepszych specjalistów. Międzynarodowe możliwości rozwoju. Rekrutacja trwa. Zarejestruj się online. Sprawdź na bsw.edu.pl.

0: sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
2: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
3: Weź Ibuprom Zatoki.
1: Ibuprom Zatoki?
3: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
1: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorozność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
4: I po reklamie.

0: randkę.
1: Na dziko.
2: Na słońce.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.
5: Gorąca letnia Bydgoszcz, jak gorąca i letnia Bydgoszcz, to i burzowo i przelotne opady deszczu, zachmurzenie umiarkowane na dzisiejsze popołudnie. Do 22 spada temperatura w okolicach 22, ale to naprawdę fajne wartości. Świetna sytuacja na początek piątunia. Jutro w okolicach 16 stopni zaczyna się dzień pełnym słońcem i to będzie naprawdę bardzo ładny, spokojny piątek. Temperatury podkręcą się tylko do 24, zachmurzenie małe, ciśnienie stabilne. Chillaucik.

0: Jazzy Spritz w RMF Max, to Can't Deny It. Słuchajcie, podobno się już grzyby pojawiły w lasach i to takie nawet pokaźnych wielkości. Są nawet tacy, którzy, zapaleni grzybiarze bardzo.
1: Bardzo.
0: Którzy upatrzą sobie jakiegoś grzyba.
1: Aha.
0: Ale chcieliby, żeby on jeszcze sobie trochę podrósł, więc ustawiają kartkę z napisem rezerwacja. Widziałam coś takiego dzisiaj w internecie i okazało się, słuchajcie, że to działa, że następnego dnia ten chłop przyszedł do lasu z powrotem i grzyb niezerwany, i kartka leży, i normalnie sobie wtedy ściął elegancko, tak jak trzeba.
1: Działa.
0: Działa.
1: Działa. To muszę tego samego spróbować z leżakiem na basenie na All Inclusive.

0: I właśnie przy tych dźwiękach rozgrywać się będzie wojna o leżak. Alan Walker
1: i Ava Max.
0: To Fate w RMF Max.

0: Reklama. Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Wybierz studia dla siebie. Magisterskie, licencjackie, inżynierskie, podyplomowe. Kilkadziesiąt kierunków i specjalności, w tym prawo i prawo w zarządzaniu, pielęgniarstwo, administracja, filologia angielska, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje, zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
4: Szukasz nowego Seata lub Kupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Kupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Kupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Kupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
5: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
8: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

0: na leżąco.
1: Na słodko.
0: Na długie wieczory. Zawsze na maksa. Lato na maksa.
2: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
3: No to teraz już trochę piątkowa i bardziej weekendowa prognoza pogody w RMF Max Bydgoszczy. Tak przy okolicach czwartku, mówimy o piątku, 24, bardzo fajnie, prawie bezchmurnie. Może powieje do 50 km na godzinę, ale to w porywach, ciśnienie dosyć stabilne. Cały weekend w okolicach 1020 hektopaskali. Sobota 24, prawie bezchmurnie. Niedziela 26, ale podkrętka jakaś dziwna na poniedziałek. Tak jakby pogoda chciała zrobić na złość tym, którzy nie mają urlopu. Powyżej 30. I to zdecydowanie na początku następnego tygodnia.
4: Tralalala, tralalala. Ja jestem ciągle niewyspany i nie będę udawał, że jest inaczej.
5: Chciałem, że to będzie jakaś rymowanka, ale otóż nie.
4: Nie, po prostu.
5: Nie udało się tym razem.
4: Losowe dźwięki. Wiesz.
5: No, na pewno są tacy, którzy mogą się z tym utożsamić, więc pozdrawiamy was. Cieplutko, a nawet gorąco.
4: Ja też.
6: Max.
5: Justyna Borycka.
4: Ja.
5: Michał Siwek to jest. Kanał nadawczy z wami do 20.

0: Ed Sheeran i Martin Garrix Repeated w RMF Max. Przyznam szczerze, że wyobrażam sobie ich koncert na ogródku działkowym. Byłoby to mega urocze i chciałabym się znaleźć na takiej imprezie kiedyś.
1: Martin Garrix, Ed Sheeran na Rodosie?
0: Tak. Podoba pomiędzy pomidorkami to. Malinowymi, a ogórkami gruntowymi. Totalnie to widzę.
1: A to są w ogóle równe fajne chłopaki, takie
0: bardzo
1: swoiskie.
0: Fajne.
1: Ja myślę, że oni by się tam też odnaleźli.
0: Totalnie tak.
1: A ja sobie wyobrażam Ed Sheerana w takich żółtych kaloszach.
0: Pięknie by wyglądał, absolutnie. My tak o tych ogródkach działkowych pomyśleliśmy nie bez powodu, bo nowa odsłona projektu Enklawa przed nami. Poznaliśmy już dwa pierwsze numery, teraz czas na Sokoła z premierowym kawałkiem Pogwarzymy.
1: No to posłuchajcie nowego Sokoła.
2: And now, ladies and gentlemen,

Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam.

się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden.

0: Samba w RMF Max. Bawimy się i bawimy się tym razem w kolejną zabawę pod hasłem Temperatura.
1: Tak jest, bo chcielibyśmy wiedzieć, jak u was z tą temperaturą jest, w sensie ile macie tam na tym wskaźniku temperaturowym. Dajcie znać na Messengerze RMF Max, możecie też wysłać zdjęcie albo napisać, co teraz robicie. Wybierzemy sobie jedno zgłoszenie i będziemy próbować zgadnąć, skąd nas słuchacie.
0: Czyli dwie informacje. Co robicie i jaka u was temperatura?
1: Messenger RMF Max. Dajcie znać.
2: Max. Ogłoszenie RMF Max.

0: pełen słońca.
1: Jak wypad nad wodę.
2: Jak ognisko na działce.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa.

0: James Blunt pięknie gra w RMF Max, a nam się na Messengerze zarysowała piękna mapa Polski pogodowa z różną temperaturą. U Doroty akurat lato 25 stopni, takie całkiem przyjemne. Dorota, co teraz robisz?
1: Oderwaliście mnie od pracy kolejnej. Aha. Dzisiaj.
2: Nie ma za co.
0: Dokładnie. Nie ma za co, słuchaj Dorota, ale my dzwonimy w takiej sprawie, żeby spróbować zgadnąć, gdzie ty jesteś. W sensie, w którym mieście, gdzieś w której części Polski mniej więcej. Zadamy serię pytań, będziemy mieli na to 90 sekund. Jak nam się uda, to fajnie, a jak nie, to też fajnie. Jakby po prostu zabawa. Co ty na to?
2: Ja się obawiam, że to się skończy naszą spektakularną klęską. Justyna w nas wierzy, ale no zobaczymy, jak to będzie.
0: O, widzę, że mapy sobie odpaliłeś tutaj.
2: Ty musisz donosić na mnie.
0: Nie,
2: ja chciałam na mądrego wyjść.
0: Dobrze, no trzeba sobie przypomnieć różne miasta. Okej, no to jesteśmy gotowi, żeby zacząć. Odpalamy zegar.
2: Tak, już odpalamy. Czekaj. Dobra, no to 3, 2, 1, czas start.
0: Dorota, daleko masz nad morze? Ile czasu mniej więcej jedziesz nad morze?
1: 2 godziny.
2: A jak 2 godziny. Wyglądasz za okno, to co widzisz?
1: Drzewo.
0: To może być w każde miejsce. Okej. A jakbyś miała powiedzieć, czy zazwyczaj w mieście, w którym mieszkasz, jest tak ciepło, czy raczej chłodne to są rejony?
1: Średnie, dość ciepłe.
2: A bliżej masz do wschodniej czy zachodniej granicy Polski?
1: Dobre pytanie. Jestem prawie po środku.
0: Okej.
2: A, dobra.
0: A do autostrady A1 masz blisko?
1: Kawałeczek mam.
0: Okej.
2: Ale czyli mieszkasz tak na wsi czy w mieście?
1: Jeszcze raz?
2: Na wsi czy w mieście mieszkasz?
1: Mieście.
0: Czy to jest miasto takie dość duże? Okej, dobra. To ja strzelam, bo mamy mało czasu. Czy to jest na przykład Toruń?
1: Niestety nie.
0: Michał, ratuj honor
2: Grudziądz.
0: Nasz.
1: Niestety nie.
0: Włocławek.
1: No nie.
2: Bydgoszcz!
1: Bydgoszcz!
2: Naprawdę?
1: Tak! Tak.
2: Nie, żartujesz sobie.
0: Ale ekstra, ale to przed czasem zgadliśmy. Super.
2: Przysięgam wam, że to był strzał rozpaczy.
0: Tak.
2: Nie wierzyłem, że trafię, ale trafiłem. Boże, muszę zagrać dzisiaj chyba w jakąś grę.
0: No to fajnie, pozdrawiamy Bydgoszcz. Dorota, do ciebie leci za udział w zabawie zestaw gadżetów od RMF Max. Jeszcze na wakacje na pewno się przyda.

0: Ale ta Rihanna ma po prostu parę w głosie, to jest to. Taka para, w sensie, że siła, nie że para, bo gorąco jest.
1: No tak, bo taką parę to też mamy u nas. Są też takie pary złożone z drużyn, które walczą o awans do europejskich pucharów. I Jaga gra z Rangersami, 2-1 wygrywa. Lech z Klaksvik 0-0, a Raków z Hammarby 0-0.
0: No to jak chcecie być na bieżąco, to sprawdźcie jeszcze, co się będzie działo w pogodzie za chwilę.
2: Reklama. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
4: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamieni Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamieni.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaj.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
2: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
3: I po reklamie.

0: siebie.
1: Nad morze.
2: Na metę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
5: No to teraz już trochę piątkowa i bardziej weekendowa prognoza pogody w RMF Max Bydgoszczy. Tak przy okolicach czwartku, mówimy o piątku, 24, bardzo fajnie, prawie bezchmurnie. Może powieje do 50 km na godzinę, ale to w porywach, ciśnienie dosyć stabilne. Cały weekend w okolicach 1020 hektopaskali. Sobota 24, prawie bezchmurnie. Niedziela 26, ale podkrętka jakaś dziwna na poniedziałek. Tak jakby pogoda chciała zrobić na złość tym, którzy nie mają urlopu. Powyżej 30. I to zdecydowanie na początku następnego tygodnia.

usłyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz

0: U Alexa Warrena chyba dobra impreza tam, słyszę w tle.
1: No, no, zaprosił nas na Passengerze. Piosenka pod tytułem Passenger, to taki głupi żart.
0: Fajny, podoba mi się, głupi. Spoko jest.
1: Tak? No. No dobra. A dobrze, że koniec, bo takie żarty to nic dobrego już nie zwiastują. Zaraz graba i Hobbens Extra.
0: Teraz też sprawdzimy, co się dzieje na mieście w Tour de Clubie, a my słyszymy się niebawem. Justyna Borycka.
1: Michał Siwek.
0: Pa!
2: Dobre granie i dobre zapowiadanie. No mamy dla was pomysł na weekend, mamy pomysł na sobotę Retro City 18+, najbliższa sobota Christo i Crash. Oni za konsertą klubu Awa 2.0, ale za konsertą takiego także gość specjalny, który swoim uśmiechem i płytami robi naprawdę robotę. Piotrek, czyli DJ Diablo, pojawia się w najbliższą sobotę po 22 w Awa 2.0. To będzie wyjątkowa sobota i Retro City, zresztą Retro Party 21 sierpnia, a w planach Awa 3.0 DJ Crash pojawi się 15 sierpnia. Christo Back to lata 90, rok 2000. 14 sierpnia mają fajnie zaplanowany sierpień Fawa 3.0. Można tutaj dobrze potańcować. Point Club to także pewniak na najbliższy weekend. W każdy piątek do 20, przepraszam, do północy studenci wchodzą za free, a sobota także taneczna, więc Point Club trzeba odwiedzić w Bydgoszczy i po prostu dobrze się zabawić. No chyba, że macie ochotę na dobry vibe, to Open Decks spotkacie w najbliższy piątek właśnie w Bydgoszczy w klubie Vibe, a w sobotę swoje ulubione hiciorki.
3: Reklama. Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
11: Wiadomo!

0: do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr, złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Myślisz o rozwoju zawodowym, ale trudno znaleźć czas na naukę?
2: Właśnie dlatego szukam studiów, które da się połączyć z pracą.
1: Wybierz studia podyplomowe online w Wyższej Szkole Gospodarki. Rozwijaj kompetencje z zakresu zarządzania oświatą, logistyki transportu, rachunkowości i podatków, czy administracji i finansów publicznych. Wygodnie i w dopasowanej formie.
2: Brzmi jak rozwiązanie dla mnie.
1: Rozwijaj swoją przyszłość z WSG. Sprawdź ofertę na podyplomowe.byd.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
7: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

0: Maxa. RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
1: Cześć, to ja, wasz odkrywca skarbów muzycznych oczywiście, no i dzisiaj wykopałem nowość od PZ-a. Będzie premierowo jeszcze w tej godzinie. Przemek Grabowski z wami na wakacjach w RMF Max. Sprawdzamy dziesiątkę letnich hiciorów. Będą fajne nowości, a zestawienie otwierają Bibi Rexa i David Guetta. Znów razem w numerze Sergeos.
2: RMF Max 10. Numer 10.

0: odkrywamy dla was nowości i jest kolejny numer, który trzeba obowiązkowo dodać do playlisty na wakacje. To Josh Baker. Jego mega hit Your My Place czeka na wasze wakacyjne głosy na rmfmax.pl. Może jutro, na starcie weekendu, będzie już wśród najlepszych. A na 9 dzisiaj mistrz Melancholy. To Somber wraca w numerze My Body Isn't Ready.
1: Sponsorem Hop Benz jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. 9. Numer

Salzburg, piękne miasto w Austrii i tam sobie mieszka ten koleżka. To Birmeo, nasza kolejna taneczna nowość, jego Fly High. Teraz Alesso, który ostatnio spędzał czas we Włoszech, już chyba skończył swój miesiąc miodowy. Tak, Alesso powiedział tak, a na weselu nad jeziorem Como były gwiazdy, może nawet One Republic z całą ekipą. Tutaj Alesso i One Republic, ich In Your Eyes czekają na wasze głosy teraz. Nowość w RMF Max.

0: Święty numer na Before i w ogóle na każde wakacyjne party. Disco klasyk w nowej wersji, Ring My Bell, zrobił to Aicz. To 7 dzisiaj na liście Hot Bands. A co macie u siebie na imprezowych playlistach? Dajcie znać, bo będziemy mieszać od 21. Zapraszam wszystkich na Max Party. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę męskie granie i soczyste house wróci na liście Hot Bands Sony Fodera.
1: Sponsorem Hot Bands jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodniej za

0: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit. Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
3: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
2: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
3: Przykłady?
2: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
3: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
2: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
3: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
4: Moda na wodę nie przemija. Na małopolskich jeziorach, zalewach i kąpieliskach czekają atrakcje wody i studio RMF Max. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Sprawdź na rmfmax.pl.
5: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
8: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
10: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
10: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorodność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
2: Zdrowit.
13: I po reklamie.

0: Czy ktoś szuka może ogrodnika, no to można do niego zadzwonić, może będzie miał trochę wolnego czasu. Ogród to jego druga miłość, a pierwsza to oczywiście muzyka. Kiedyś hip-hop i rapsy, dzisiaj house'y. Sony Fodera zaskakuje w numerze Let Me Be In Your Arms. Tylko dlaczego tak długo musi czekać na swój debiut w zestawieniu? Może uda się właśnie jutro, głosujecie na rmfmax.pl. Za to swoje miejsce ma Kid Laroi. Otwiera pierwszą piątkę gościnnie Kelani, Girls.
1: RMF Max 5, numer 5.

0: Idealny kawałek na złotą godzinę, gdy zachodzi pięknie słońce. No takie momenty jeszcze przed nami. Wiz the MC po sukcesie Show Me Love, Show Me Love, Show Me Love wraca w numerze Falling Stars i czeka na wasze głosy. Przed nami nowa jedynka, no i obiecana premiera od PZ-a, słuchajcie. Bez nas nie zaczną. PZ przed wami, a pierwszą trójkę otwiera Axwell, coraz wyżej, coraz bliżej jedynki. Jego Whatever Turns You On.
1: RMF Max. RMF Max. 3 numer 3.

0: cofa jet lag, daleko do jutra. Spóźnia mi się drogi zegarek, zaraz zrobi się jasno. Dzwonią do mnie znów, że czekają, ale bez nas nie zaczną.
1: Pozamiatał, tak mi się wydaje. Pozamiatał czy nie? Chyba tak. PZ, nasza premiera tego tygodnia. Bez nas nie zaczną. I oczywiście bez was nie będzie miał szybkiego debiutu w zestawieniu rmfmax.pl. Na trzecim w czwartek Axwell i jego roztańczone Whatever Turns You On. Na drugim Hurzel i Ultra na T, Moving to the Sun. Kogo tutaj brakuje w tej układance? Na miejsce pierwsze listy Hop Benz wraca Lumix, najszybszy numer w zestawieniu dzisiaj. Nowa jedynka Self Aware.
2: RMFMAX One. One. One. One. One. Numer 1.

0: Jest moc i więcej takiej energii już za kilka minut. Startujemy Max Party, Lumix, jego SVE. To nowa jedynka listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść. Czwartkowy upał w Bydgoszczy i gorące rytmy. Zaczynamy dzisiaj od bydgoskiego klubu Grey Urban Vibes Night. To przy czwartku można powiedzieć, szykujcie taneczne kroki na jutro. Piątek 7 sierpnia o 22 zaczynają. Main YBX zapraszają właśnie do klubu Grey w Bydgoszczy. Co jeszcze, gdzie można się wybrać? No to rzeczywiście sobota Summer Glow szykuje nam się w Point Klubie, a za muzykę odpowiada Funk Dia. To pewniak Summer Glow w najbliższą sobotę w klubie Point. To kolejny pewniak Bydgoszczy. No to jeszcze mogę zaproponować wam na przykład 20 Club and Garden, czyli dobrą kawkę, fajne bity i oczywiście wszystko to, co możecie w Bosco w barze spotkać. W Bydgoszczy także Awa 2.0 i tutaj fajnie zaplanowany sierpień, więc przy czwartku można było powiedzieć, lecę w sobotę na balet, bo pojawia się DJ Diablo, za konsoletą także DJ Christo i DJ Crash, a wszystko 18+. Po 22 Retro City, ta impreza w sobotę, Awa 3.0 w Bydgoszczy, Stary Port 21.
1: Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
13: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
14: Play. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
15: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
16: Feminost, utrzymaj kontrolę.
17: Zdrowit.
18: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
19: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
20: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
21: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
22: I po reklamie.

Idealnie nam to tutaj wleciało na starcie wieczoru z RMF Max. To Kygo i jego Save My Love. Witajcie po 21 na wakacjach, na imprezie, na Max Party. Są z wami Przemek Grabowski i DJ Sopran. Mamy nowości, mamy też klasyki. Tutaj Eryk Prydz, który lata temu wybił się przy remiksie Call On Me. Później nie chciał się tak trochę przyznawać do tego kawałka, ale teraz już wraca coraz częściej w trakcie swoich setów do tej produkcji. Zróbcie głośniej.

I ciekawe, jak tam pójdą nowe biznesy. Britney Spears tutaj i jej womanizer. Britney chciałaby teraz sprzedawać pachnące świece i mydełka. Chcielibyście się tak namydlić takim mydełkiem. Chciałbym cię mydlić mydełkiem Britney Spears. Zostańcie z RMF Max w naszym kolejnym secie. Łysy na imprezie. Wróci Pitbull, będzie też świeży beat od White'a.

0: Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Moda na wodę nie przemija. Na małopolskich jeziorach, zalewach i kąpieliskach czekają atrakcje wody i studio RMF Max. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Sprawdź na rmfmax.pl.
5: Zapraszam, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze.

Ania Dąbrowska, ale w jakim fajnym remiksie. Zrobił to DJ Gromi, który jak nie miksuje, nie występuje, to pewnie też czasami wsiada na rower. A wiecie, że wakacje rowerowe wciąż zyskują na popularności, bo pozwalają zobaczyć miejsca niedostępne dla samochodów. Polecam. Jest piękny świat poza drogami i autostradami. No to dla wszystkich, których bolą nogi i tylna część ciała po dzisiejszych szaleństwach na rowerze, Kaigo w naszym kolejnym secie w RMF Max. Take

Repeat it. Tak pięknie na wakacjach. Ed Sheeran i Martin Garrix. Przygotujmy się na chwilową, dłuższą nieco nieobecność Eda Sheerana, bo po ostatniej trasie, po wielu sukcesach dookoła świata, Ed Sheeran postanowił odetchnąć. Trochę się odciąć od tego całego szaleństwa i spędzić trochę więcej czasu z rodziną, ale na pewno jeszcze wróci i będzie zaskakiwał. Teraz w RMF Max Miley Cyrus w remiksie, którego może jeszcze nie słyszeliście, Flowers. No i za chwilę nasza jedynka listy Hot Bands, Lumix i Self Aware.

Piękny Cymsu zamyka nasz kolejny set w Max Party. Odwiedził ostatnio RMF Max, co szykuje na najbliższe dni, tygodnie. Sprawdzicie na naszym Instagramie. Oskar Cyms był tu niedługo, a teraz mega petarda tego lata. Alan Walker też nie może się doczekać powrotu. Gdzie? No do nas, do Polski, bo przyznał, że jego występ w Łodzi był jednym z najlepszych i najgłośniejszych w trakcie ostatniej transy. A tutaj też jest głośno. Alan Walker i Ava Max, kolejna nowość. Fate.

Kiedyś grupa Remone, później zaśpiewała to Anna na Club. Niezapomniany hicior, Supergirl i jeszcze w remiksie DJ-a Antonio. Witajcie w czwartek po 23. Jesteśmy na wakacjach, jesteście na imprezie razem z nami Przemek Grabowski, DJ Sopran i kolejna nowość, taki viral z Niemiec. No to posłuchajmy, co ich tam kręci i kto ich kręci. To Kitsch Creek i Blumengarten i Shirin David i jeszcze Skepta w numerze Good Genug. To kawałek, który trafia do listy Hobbensi. Czeka na wasze głosy.

na szeroką wodę, to nasza Roxy i Faust wieczorowo w RMF Max. Nie wiem, czy u was widać niebo, czy akurat pojawiło się trochę chmur i może pada, może burze, ale RMF Max przypomina, że to właśnie w sierpniu przypada maksimum roju Perseidów, jednego z najbardziej efektownych deszczów meteorów w roku. Po prostu takie, wiecie, no spadające gwiazdy. A jak spada, trzeba pomyśleć o życzenie, niech się spełni. Denzel otwiera nasz kolejny set w trakcie patrzenia w niebo. Pump it up. Don't you know, pump it up. No wszyscy to chyba znają.

Kuban i Zalia z RMF Max na wakacjach. Słuchajcie, właśnie, kto na wakacjach. Czekamy na kartki pocztowe, takie zwykłe, wypisane ręcznie i z polizanym znaczkiem. Nawet jeżeli nigdzie nie wyjeżdżacie, to proszę wysłać. Będą pozdrowienia. Czekam, kto jutro będzie na poczcie. Dla wszystkich odważnych nasza kolejna klubowa mega nowość. Swedish House Mafia, to jest ich lato. Po sukcesach solo wracają także w trójkę, a w nowym numerze śpiewa dla nich Lykeli. Zróbcie głośniej, bo to jeden z najfajniejszych klubowych numerów ostatnio w RMF Max. Happiness is so sad.

Hajdaj, Shakira i Burna Boy, hit tych wakacji w RMF Max. Teraz Alok, który zrobił numer z Jennifer Lopez. Wiecie, jak zaczynała Jennifer? Jako tancerka, dlatego ma te kocie ruchy i czuje oczywiście beat. No i była pierwszą latynoską aktorką, która zrobiła ponad $1 000 000 za rolę filmową. Tańczy, występuje i śpiewa tutaj dla Aloka. Nasza kolejna nowość.

0: szczęście to wszędzie jest tło.
1: Dawno tutaj nie było Takano Fide. Tamagotchi, Tamagotchi, Tamagotchi. Dziękujemy za dzisiejsze Max Party. Wracamy do was jutro, otwieramy weekend kolejny na wakacjach. Jeszcze nam tego czasu zostało. Co macie u siebie na imprezowych playlistach? Dajcie znać, także SMS-owo na 3001. Może coś jutro wmiksujemy. Będą nowości, będą klasyki. Życzymy wam kolorowych snów. Przemek Grabowski i DJ Sopran. Do jutra, cześć!

0: Kierowca.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.